0: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak zwykle o tej porze na antenie Radia Złote Przeboje 91 i 8 FM zaczynamy program Tydzień w Wałbrzychu. To jest audycja, której, jak sama nazwa wskazuje, celem jest podsumowanie tego, co działo się w mieście, co działo się w regionie. Będziemy poruszali tematy ważne i mam nadzieję ciekawe dla mieszkańców Wałbrzycha. Troszkę o mapach dziś będzie, a dokładniej o dokumencie, jakim jest plan ogólny miasta Wałbrzycha.
2: Wskazuje ogólne rozmieszczenie poszczególnych funkcji na terenie miasta. W każdej funkcji są rozpisane profile podstawowe i profile dodatkowe. W większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o strefy, w których są przeznaczone pod zabudowę, na przykład mieszkaniową, są też wskazane podstawowe wskaźniki urbanistyczne.
1: Jakie? To zdradzimy Wam już za chwilę. Za moment także usłyszymy się z Bogdanem Widawką. Przegląd wydarzeń tygodnia to stały element naszej audycji, a w nim dziś m.in. dobre wieści ze specjalistycznego szpitala imienia dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
3: To przełomowy moment dla medycyny w naszym regionie, a przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych. Niedawno uroczyście otwarto innowacyjną pracownię biologii molekularnej.
1: To wydanie programu Radia Złote Przeboje to także zaproszenie do Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego, gdzie w nadchodzącym tygodniu na scenie kameralnej zobaczycie spektakl Palaczka.
4: Traktujemy ten spektakl jako taki głos w opowieści, którą w teatrze prowadzimy już od dłuższego czasu na temat bardzo trudnych zdarzeń, bardzo trudnych sytuacji, które dzieją się w historii ludzi, w historii XX wieku, w historii miejsca, w którym jesteśmy, czyli Europy, a dotyczą wojny, zagłady, Holokaustu.
1: Ten temat już za chwilę, a teraz czas na pierwszego dziś gościa.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Dzień dobry, nazywam się Lidia Wrońska, jestem inspektorem w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Biurze Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta. My w Referacie właśnie zajmujemy się koordynacją nad pracami i planem ogólnym miasta Wałbrzycha.
1: No i właśnie o tym dokumencie będziemy rozmawiać. Na dobry początek taka definicja się przyda. Co to takiego jest? Plan ogólny miasta Wałbrzych, co to jest?
2: Plan ogólny miasta Wałbrzycha jest sporządzany w jego granicach administracyjnych, czyli jest sporządzany dla całego miasta, z wyłączeniem terenów zamkniętych, ustanowionych przez Ministerstwo Obrony. I u nas na naszym terenie jest jeden taki teren, więc po prostu w tym miejscu mamy dziurę. Jest to dokument, który jest aktem prawa miejscowego. Jesteśmy zobligowani do sporządzenia, uchwalenia oraz opublikowania do końca czerwca tego roku, zgodnie z ustawą, tego dokumentu. Jest on też podstawą do wszystkich sporządzanych miejscowych planów oraz ich zmian, a także będzie podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Więc tak naprawdę będzie najważniejszym dokumentem planistycznym po jego uchwaleniu na terenie naszego miasta.
1: Z jaką częstotliwością ten dokument jest uchwalany, aktualizowany?
2: Na dzień dzisiejszy jest to jego pierwsza wersja, zgodnie z nowelizacją ustawy z 2023 roku. Każda gmina jest właśnie zobligowana do sporządzenia tego dokumentu i jest jego pierwsza wersja, więc ciężko mi teraz powiedzieć, na jakich zasadach i w jakim okresie będzie on ewentualnie zmieniany. To się dopiero okaże, jak go uchwalimy. Zaczną być procedowane wszystkie dokumenty pozostałe już na jego podstawie.
1: Czego mieszkańcy Wałbrzycha z tego dokumentu się mogą dowiedzieć? Jakie informacje są tam zawarte?
2: Plan ogólny, tak jak jego nazwa wskazuje, jest ogólny, czyli wskazuje ogólne rozmieszczenie poszczególnych funkcji na terenie miasta. W każdej funkcji są rozpisane profile podstawowe i profile dodatkowe. W większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o strefy, w których są przeznaczone pod zabudowę, na przykład mieszkaniową, są też wskazane podstawowe wskaźniki urbanistyczne, czyli na przykład powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy, budowy w tych strefach, gdzie jest zabudowa dopuszczona.
1: Czyli wniosek jest taki, że w zasadzie jako mieszkańców Wałbrzycha nas wszystkich powinien ten dokument interesować, bo bezpośrednio każdego z nas dotyczy.
2: Tak, dotyczy każdego właściciela nieruchomości, który w Wałbrzychu, każdego przedsiębiorcę, który prowadzi w naszym mieście działalność, wszystkich tych, którzy mają styczność z jakąkolwiek nieruchomością na terenie naszego miasta.
1: Więc dotyczy to nie tylko tego, co posiadamy, ale także tego, co jest wokół nas, a bardzo często to jest to może nie istotniejsze, ale równie istotne jak nasza własność.
2: Dokładnie. Oprócz tego, że jakby interesuje nas nasze miasto, także mamy do czynienia z planami ogólnymi gmin sąsiednich, które też są przynajmniej część z nich proceduje tego typu dokumenty. I tak jak pan wspomniał, dotyczy to też istniejących właścicieli, ale też tych osób, które byłyby zainteresowane nabyciem takiej nieruchomości na terenie miasta, bo jakby na tej podstawie będą na przykład sporządzane akty notarialne. Tak na dzień dzisiejszy nam się wydaje, że w przyszłości będą tam wpisywane informacje na temat planu ogólnego. Jeśli chodzi o wartość nieruchomości, to na dzień dzisiejszy nie jest plan ogólny podstawą do wyceny nieruchomości. Są plany miejscowe, są podstawą do szacunku wartości nieruchomości. Jak to się rozwinie w przyszłości, jakie pojawi się orzecznictwo w tej kwestii, no to jeszcze nie wiemy.
1: No właśnie, ci, którzy z tematem się znali dotychczas, to na myśl przychodzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, teraz plan ogólny. Czy to są dwa różne dokumenty, dwa aktualnie obowiązujące? Jak to będzie działało?
2: Wszystkie dokumenty, to są dwa różne dokumenty. Wszystkie miejscowe plany, które na ten moment obowiązują w mieście, one będą dalej obowiązywać i dalej zachowają swoją jakby moc prawną. Dopiero w momencie, kiedy będziemy chcieli zmienić dany plan miejscowy, a już będzie obowiązywał plan ogólny, to ten plan miejscowy, jego zmiana będzie musiała być zgodna właśnie z planem ogólnym.
1: Często jest tak, że jeśli nie na co dzień korzystamy z tego typu informacji, no to może się okazać, że to dla nas czarna magia, więc pewnie w takiej pigułce, ale jednak postaramy się Państwu i mieszkańcom Wałbrzycha troszkę ten wątek przybliżyć, zaczynając od tego, gdzie ten plan możemy znaleźć.
2: Na dzień dzisiejszy projekt planu ogólnego możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Planowanie Przestrzenne, Plan Ogólny, i tam jest podzielone na poszczególne etapy procedury. Chciałam tylko zaznaczyć, że zgodnie z ustawą jesteśmy zobligowani do przygotowania tego planu ogólnego tylko i wyłącznie w formie cyfrowej, więc na pewno nie będzie wersji papierowej jako dokumentu obowiązującego. Wersja papierowa znajdzie się w uzasadnieniu do planu ogólnego, który nie będzie podstawą wydawania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, i staramy się zawsze pokazać, w jaki sposób najprostszy, najszybszy można się zapoznać z tym dokumentem. Ministerstwo dla każdego naszego obywatela kraju przygotowało taką specjalną przeglądarkę, w której można po ściągnięciu pliku z naszej strony po prostu sobie go tam wrzucić. Jeśli serwery nie będą przeciążone, to po prostu on się nam pokaże w formie mapy cyfrowej, tak jak zawsze mamy do czynienia na przykład z mapami na Google'ach lub na Geoportalu Krajowym, to mniej więcej będzie to podobnie wyglądać.
1: A jak będzie z poziomem trudności? Bo moglibyśmy taką hierarchię zrobić, że z mapami Google'a sobie raczej radzimy, bo są intuicyjne. Geoportal to może być już taki kolejny level znajomości tematu, a jak będzie z planem ogólnym i tą aplikacją?
2: Myślę, że na początku pierwsze zetknięcie jednak będzie dość problematyczne, więc my zawsze jesteśmy do dyspozycji, można do nas osobiście przychodzić oraz dzwonić, my zawsze pomagamy wgrać każdej osobie ten plik, ale już po pierwszym jakby zetknięciu z tym dokumentem intuicyjnie już każdy wie, że można po kliknięciu w konkretną na przykład nieruchomość wyskakuje taka zwięzła informacja o numerze strefy, nazwie strefy, o podstawowych funkcjach i współczynnikach.
1: No dobra, to mamy instrukcję, ja też o tę instrukcję nie bez przyczyny pytałem, bo ona będzie punktem wyjścia do tego, co działo się dotychczas, czyli konsultacji. To dokument, który powstaje i z mieszkańcami Wałbrzycha był przez ostatnie tygodnie konsultowany. No właśnie, jak wrażenie, jak spotkania, bo tych okazji do dyskusji było kilka.
2: Tak, było kilka, tak jak wspomniałam, były się też dwa punkty konsultacyjne w ramach dyżurów projektantów. Na każdym z tym spotkaniu pojawiły się zainteresowane osoby, raz mniej, raz więcej. Staraliśmy się, nawet jesteśmy zobligowani do przygotowywania tych spotkań po godzinach naszej pracy urzędowej, więc zawsze jest to przygotowywane po godzinach naszej pracy. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to zazwyczaj były to osoby, które były żywo zainteresowane swoimi własnymi nieruchomościami jako właściciel. Zadawały projektantom pytania. Jeśli chodzi o punkt konsultacyjny w ramach dyżuru projektantów, to każdy mógł porozmawiać indywidualnie przy projekcie, przy komputerze. Mam nadzieję, że każdy uzyskał też wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania.
1: No właśnie, pytania. Jakie się pojawiały najczęściej? Wątpliwości, obawy, zagadki?
2: No na pewno pojawiały się kwestie tego typu, gdzie znaleźć ten dokument, jak go otworzyć, co oznaczają poszczególne kolory, numery stref. No to tutaj te też jesteśmy zobligowani do sporządzenia tego projektu zgodnie z rozporządzeniem. Tam jest wszystko opisane co do kolorów, numeracji stref i jakich funkcji. Każdy, tak jak wspomniałam, pytał o swoją nieruchomość, pod co została przeznaczona, a jeśli już miał taką wiedzę, bo sam sobie sprawdził tą funkcję, to zapytał, czy jaka by była ewentualna możliwość zmiany tego projektu na dzień dzisiejszy. W zebraniu tych wszystkich uwag w pierwszej kolejności projektant je po prostu przeanalizuje, sporządzi wykaz i wstępnie rozstrzygnie, czy możemy to uwzględnić lub nie możemy i dlaczego. I dopiero w następnej kolejności będą rozstrzygnięcia już pana prezydenta miasta oraz w przypadku, kiedy pan prezydent rozstrzygnie negatywnie, Rady Miejskiej w momencie uchwalenia tego dokumentu.
1: A o ogólnym planie miasta Wałbrzycha dziś w programie Radia Złote Przeboje opowiadała Lidia Wrońska z Biura Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Trudna, długa nazwa, ale udało się.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
1: Za chwilę kolejne tematy, natomiast najpierw krótka przerwa, bo czas na podsumowanie tego, co działo się w mieście ostatnio. Bogdan Widawka jest już z nami.
3: Witam. Na początku przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu zaglądamy do specjalistycznego szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. To przełomowy moment dla medycyny w naszym regionie, a przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych. Niedawno uroczyście otwarto innowacyjną pracownię biologii molekularnej. Inwestycja warta blisko 7,5 miliona złotych całkowicie zmieni oblicze diagnostyki i leczenia raka w Wałbrzychu. Do tej pory wałbrzyska placówka musiała wysyłać próbki do zewnętrznych laboratoriów. Pacjenci na kluczowe wyniki analiz genetycznych czekali tydzień, a nawet dłużej. Teraz skomplikowane i precyzyjne badania będą wykonywane na miejscu, od ręki. Szeroko o tym pisał portal wałbrzych24.com. Policjanci z Wałbrzycha ukarali dwoje uczestników niedawnej kolizji na ulicy Żeromskiego. Ponieważ sprawa jest bardzo ważna, wracamy teraz do tej sytuacji. Kierująca samochodem osobowym potrąciła 17-latka na hulajnodze elektrycznej. Funkcjonariusze nałożyli mandaty karne na oboje kierujących. Nastolatek poruszał się jednośladem bez wymaganych prawem uprawnień. 39-letnia kobieta wyjeżdżała z terenu prywatnej posesji. Nie zauważyła nastolatka jadącego hulajnogą po chodniku i uderzyła w niego. Chłopak nie został poważnie ranny. Oboje byli trzeźwi. Kierująca autem dostała mandat w wysokości 1500 zł, a policjanci dopisali do jej konta 10 punktów karnych. 17-latek dostał mandat 200-złotowy, bo nie miał odpowiednich uprawnień. Przepisy wymagają od nieletnich posiadania karty rowerowej albo prawa jazdy odpowiedniej kategorii w sytuacji, gdy poruszają się hulajnogą. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 13 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, informuje Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu. Sprawę opisywał dziennik wałbrzych.pl. Zachowajmy bezpieczeństwo podczas wycieczek w góry, apelują lokalne służby. Choć góry sobie do wysokich nie należą, należy pamiętać przy okazji o odpowiednim ubraniu i wyposażeniu. Nie dokarmiajmy też dzikich zwierząt, przestrzega Leszek Paziński, oficer pracowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
5: Nie powinniśmy się do tych zwierząt zbliżać, nie powinniśmy tych zwierząt dokarmiać. Spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
3: Mówił Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Ja dodam, że warto mieć przy sobie również telefon z GoPro-wską aplikacją Ratunek. Ta aplikacja jest bezpłatna. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Bardzo dziękuję, Bogdan. No i wypada zdradzić chyba, kto moim gościem będzie, a jest nim Sebastian Majewski, dyrektor Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego. Szaniawskich z Wałbrzychu. Zaproszenie na spektakl. 28 marca miała miejsce wyjątkowa premiera na scenie kameralnej. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć tego spektaklu, to warto nadrobić zaległości, bo po premierze powraca on w nadchodzącym tygodniu właśnie na scenę kameralną. Ta sztuka pokazuje, jak łatwo przemoc może stać się procedurą, a człowiek jej wykonawcą. Wystarczy, że swoje działania i przekonania nazwiemy takim koniecznym porządkiem. Mocna propozycja i konsekwentna kontynuacja poszukiwań teatru wokół doświadczenia wojny i mechanizmów przemocy. To spektakl Palaczka, ale tutaj oddajmy głos dyrektorowi.
0: Nie możesz tego przegapić.
4: Premiera Palaczki, która w takim szerokim planie inspirowana jest powieścią Ladisława Fuchsa Palacz zwłok, miała miejsce w naszym teatrze, w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, Szaniawskich z Wałbrzychu, 28 marca tego roku. Był to taki nasz wkład w Międzynarodowy Dzień Teatru. Traktujemy ten spektakl jako taki głos w opowieści, którą w teatrze prowadzimy już od dłuższego czasu na temat bardzo trudnych zdarzeń, bardzo trudnych sytuacji, które dzieją się w historii ludzi, w historii XX wieku, w historii miejsca, w którym jesteśmy, czyli Europy, a dotyczą wojny, zagłady, Holokaustu, tematów, które są wyparte, o których się nie mówi, a które jakby bardzo mocno wpływają na naszą rzeczywistość. No i ten palacz zwłok, który stał się palaczką z powodu obsadzenia głównej roli przez Angelikę Cegielską, która jakby właśnie swoim kunsztem spowodowała, że opowiadamy jednak o kobiecie, jest właśnie naszym głosem w to, co dotyczy ciałopalenia, Shoah, zagłady, tego, jak ludzie jednak są gotowi bardzo szybko do czynienia zła, a bardzo wolno do czynienia dobra. No i mamy do czynienia ze spektaklem, który opowiada o tym, wykorzystując bardzo mocno wszystkie sposoby i metody teatru fizycznego, teatru ruchu, tworząc taką bardzo, bardzo precyzyjną strukturę ruchowo, taneczno-fizyczną, która opowiada o procesie ciałopalenia i przyjemności palenia ciała w piecach krematoryjnych.
1: Wspomniał pan o teatralnym głosie, ale właśnie na uwagę zasługuje fakt, że ten głos wydobywa się w cudzysłowie bezgłośnie. Reżyser wspomina o tym, że miał troszkę takie poczucie nietypowości dotknięcia tego tematu, ale w teatrze w Wałbrzychu spotkał się z pełną otwartością na taką formę.
4: Tak, bo oczywiście ja jako dyrektor w pierwszej rozmowie z reżyserem Piotrem Mateuszem Wachem, oczywiście dużo mówiliśmy o tekście, ale i tego tekstu z Fuchsa zostało prawie nic, natomiast została inspiracja i zostało jakby fantastyczne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo mocna wypowiedź na temat, który jest u Fuchsa, ale wypowiedź oryginalna, konkretnego artysty z konkretnym zespołem wykonawczym.
1: Więc tego ciała najwięcej będzie, ruchu. I nie chcę pytać, jak pan ocenia efekt końcowy, bo mam takie poczucie, że to zawsze jest wyzwanie, żeby ugryźć temat, o którym ciężko powiedzieć słowami w sposób, który tych słów nie zawiera zupełnie. Że jednak tutaj te emocje to jest chyba klucz.
4: Teatr nie opiera się tylko na słowie, to trzeba jakby jasno sobie powiedzieć. I teatr, szczególnie teatr współczesny, szczególnie teatr w Wałbrzychu, nie daje widzowi opowieści, które zawsze da się rozłożyć na czynniki logiki. Bardzo duży procent naszych spektakli jednak opiera się na jakichś naszych indywidualnych doświadczeniach, czyli różnych doświadczeniach, naszej emocjonalności, naszemu odczuwaniu, czyli takich rzeczy, których nie da się zapisać logiką, których nie da się zapisać wzorami logicznymi. I myślę, że ta palaczka jest właśnie tego najlepszym przykładem. To znaczy ona dotyka przede wszystkim naszych uczuć, tego jak ja myślę o ciele, co ja myślę o ciele, co ja myślę o śmierci, co ja myślę o życiu po śmierci, czy ja chcę się poddać kremacji, czy będę chciał kogoś poddać kremacji, czy kremacja jest higieniczna. No to i oczywiście to są pytania, które nie mogą stanowić zamkniętego katalogu, bo każdy sobie na to będzie inaczej odpowiadał, albo inaczej jeszcze mogę powiedzieć, każdy będzie sobie inne jeszcze pytania zadawał. I to jest spektakl, w którym chyba wszyscy czujemy, że nie ma dobrego odbioru. To znaczy ten spektakl to nie jest spektakl, w którym zadowolony widz będzie znaczył, że spektakl jest dobry. Tutaj możemy i jesteśmy gotowi na widzów, którzy nie wejdą w tą opowieść i będą zbulwersowani jej charakterem. Ale myślę, że do tego spektaklu to jest też bardzo ważne uczestnictwo. On zakłada ekstremalne stany. Myślę, że nie zakłada absolutnie stanu obojętnego. Ale ta ekstremalność wynika z tego właśnie, że tam nic nie jest powiedziane wprost, że tam jak gdyby nie ma postawionej nigdzie kropki. Jest bardzo dużo, bardzo mocnych zdań, ale te zdania są tak prowadzone, że to ja muszę postawić nikt kropkę, przecinek, czy też dwukropek, jakby poddać się tej narracji albo jej zaprzeczyć.
1: Kolejne bardzo wymowne zmierzenie się z trudnym tematem w Wałbrzyskim Teatrze. Spektakl Palaczka. To sztuka, o której opowiadał dziś dyrektor Sepp Majewski. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę kameralną. Po premierze Palaczka powraca na deski tej przestrzeni. Jeśli nie macie planów na najbliższy tydzień, to 2 i 3 czerwca to przedstawienie będzie można zobaczyć we wtorek o godzinie 19, w środę o godzinie 20.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Pogoda ostatnio sprzyja, akcenty wiosenne już z tymi letnimi się przeplatają, bo coraz cieplej, coraz pogodniej. No i to jest z pewnością aura, która sprzyja aktywności, spacerom, wycieczkom, no i ogólno szeroko pojętej turystyce. Natomiast pogoda to nie jest czynnik, który zachęca lub też zniechęca podróżników, którzy zrzeszeni są w Wałbrzyskim Klubie Wędrowców.
6: Chodzimy co niedzielę, niezależnie od pogody. Nie ma to, że mróz, nie ma to, że pada, że wieje, że jest za gorąco. Są plany wycieczek, można nas znaleźć na Facebooku.
1: I do tego wspólnego spacerowania i wędrowania będziemy Was zachęcać. To propozycja, która w Radiu Złoto Przeboje w magazynie Tydzień w Wałbrzychu pojawi się już za kilka minut. Oprócz tego zajrzymy troszkę za kulisy powstawania książki Marka Krajewskiego. Kolejna powieść osadzona jest w Wałbrzychu. No i w Wałbrzychu też powstawała, bo Marek Krajewski przez kilka tygodni pracował i pisał w zaciszu Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami.
0: Zmieniamy temat.
1: Najpierw jednak słów kilka o tym, jak Wałbrzych się zmienia, jak Wałbrzych może zmieniać się za Waszą sprawą i jak będzie przeobrażał się w roku 2027 za sprawą Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Kolejna jego edycja wystartowała. No a za nami etap naboru projektów na rok przyszły. Właśnie obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji, a ostateczną liczbę projektów wybranych do głosowania poznamy do 31 lipca. Do angażowania się w tę inicjatywę niezmiennie zachęca prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
0: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
7: Budżet obywatelski jest już właściwie stałym elementem naszego programu inwestycyjnego. Są to inwestycje, które właściwie w tej chwili, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, w dużym stopniu dominują, bo no, mogę powiedzieć dosłownie. Skwer muzyczny będziemy w czerwcu kończyć, prawda? Zakupione urządzenia Niestety dostarczane będą trochę później. Myśleliśmy, że to się w maju skończy, ale prace już się toczą. Teren rekreacyjny na Poniatowie, jakbyście Państwo pojechali, też już się zmienia, prace się toczą. Boisko na ulicy Blankowej, chyba tak? Dobrze mówię, Blankowej. Właściwie skończone, brakuje tylko lamp tych z wiatrakami, czyli tych autonomicznych lamp oświetleniowych i monitoringu. Byłem tam wczoraj. Wczoraj spotkaliśmy się z inicjatorami tego projektu na Gaju, czyli tak zwanych koszar. No, ogólnie mówiąc, jest taki element, powiedziałbym czasami, my o tym często mówimy, że inicjatorzy w takim bardzo często życzeniowym myśleniu widzą wszystko to łatwe, proste, tanie i później sami już zderzeni z realiami, że projektanci inaczej to sobie wyobrażają, albo że projektanci w ogóle nie zgłaszają się, wykonawcy przebierają i nie bardzo chcą to robić, no sami dochodzą do takiego wniosku, że być może ten projekt mógłby być trochę inny i tak dalej, i tak dalej. Dyskutujemy o tym. Coś, co pewnie najszybciej będziemy w tym roku realizować, poza tymi, o których powiedziałem, to będzie pump track na Podzamczu. Dokonaliśmy tam już wycinki samosiejek. Wybraliśmy już wykonawcę projektu. Nie było to proste. No i myślę, że w tym roku powinniśmy to skończyć, prawda? Także dzieje się. Ja, gdybym miał zrelacjonować, czego oczekują mieszkańcy na spotkaniach, to właściwie oczekują, dominuje w tej chwili w mieście, dominuje oczekiwanie na remontu, naprawy dróg. To jest absolutny priorytet. Nie ma już, bo chyba, nie wiem, wszystko zrobiliśmy, nie ma już postulatów o kolejnych ławkach, kolejnych punktach oświetleniowych, kolejnych parkingach, kolejnych, nie wiem, skwerach, placach zabaw. Niektóre z nich zarosły już chaszczami, bo nie są po prostu wykorzystywane i mówię to z pewnym żalem, no ale tak chcieli inicjatorzy, prawda? Więc dzisiaj każde spotkanie właściwie, czy to jest na Poniatowie, czy na Starym Zdroju, czy w Śródmieściu, kończy się tym: panie prezydencie, rozumiemy, że jest ulica Limanowskie, ale jeszcze ta, ale jeszcze ta. Więc być może jest tak, że może ja nawet w jakimś sensie zachęcam, że jeśli, bo nie jest to w regulaminie oczywiście ujęte, że może rzeczywiście powinniśmy się skupić wszyscy na naprawach kolejnych odcinków dróg, no przede wszystkim lokalnych, bo te duże, no to robimy, prawda, to są wielomilionowe inwestycje, ale wiem, że takie postulaty będą, bo już się do mnie zgłaszają mieszkańcy, czy mogą złożyć wniosek o remont jakiejś bardzo lokalnej, często zupełnie lokalnej drogi. Oczywiście, że tak. Nawet był taki chyba w czasie dyskusji z aktywistami społecznymi, był taki postulat, czy w ogóle nie skoncentrować się tylko na remontach nawierzchni różnych. Ale to, jakby to powiedzieć, nie zyskało powszechnej akceptacji. Także zachęcamy, no bardzo intensywnie pracujemy nad tymi projektami, które są, ale no podam jako przykład, że te, o których mówiłem, nie wiem jeszcze ile pump track będzie kosztował, może on się zmieści, ale nawet no taki, powiedziałbym, skwer muzyczny wyszedł nam 2,5 raza tyle, co pierwotnie. Teren rekreacyjny na Poniatowie, czyli tak zwany boulderingowe ścianki, wyszły nam chyba trzykrotnie drożej. No po prostu takie są realia.
1: Mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szołamej.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my w magazynie Radia Złote Przeboje przechodzimy teraz do aktywności i górskich wycieczek, których organizatorem jest Wałbrzyski Klub Wędrowców. Ja miałem ogromną przyjemność z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzić jego siedzibę i tam spotkałem się z jego prezesem Zbigniewem Matiewiczem, wiceprezesem Arkadiuszem Olejnikiem oraz Bożeną Brauer i Grażyną Staszewską, które pełnią funkcję członkiń zarządu.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wałbrzyski Klub Wędrowców będzie zapraszał Państwa do tego, by zintensyfikować swoje spacery i wycieczki, jeśli one już mają miejsce, a jeśli nie, do tego, by ta aktywność się w naszych życiorysach i kalendarzach pojawiła. W jaki sposób, jakie ku temu będą okazje, to pewnie zdradzimy za chwilkę, ale myślę, że wypadałoby na początek powiedzieć, co to jest za grupa.
8: Jesteśmy grupą Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców, działających przy PTTK Wałbrzych w Wałbrzychu. No, jesteśmy liczną grupą, bo na dzień dzisiejszy mamy ponad 60 członków, a przede wszystkim nasz klub działa tak, że chętnie wszystkich zapraszamy do wycieczek i żeby uczestniczyć w wycieczek, to tylko wystarczy, że się zgłosi na miejsce zbiórki i ruszamy. Nie muszą być osoby, bo osoby ponad 60 członków.

0: co niedzielę, niezależnie od pogody, nie ma to, że mróz, nie ma to, że pada, że wieje, że jest za gorąco. Są plany wycieczek, można nas znaleźć na Facebooku. Mamy swój profil Wałbrzyski Klub Wędrowców. Tam mamy wszystkie opisy. Działamy dosyć, strona jest bardzo ładnie zrobiona. Są relacje z każdej wycieczki. Wycieczki są darmowe. Mamy jedną, kiedy zaczyna się sezon od maja do października, mamy wycieczki autokarowe. Dlatego autokarowe, bo my z reguły korzystamy z komunikacji publicznej. Tam, gdzie nie da się dojechać, a nie chcemy już chodzić cały czas, jak to się mówi, wokoło komina, wyjeżdżamy na wycieczki dalsze. Na przykład w tym roku mamy Pradziada, mamy Biskupią Kopę, mamy Jesztet, wszystkie miejsca takie, które krainę wygasłych wulkanów, gdzie no, niemożliwe jest dojechać pociągiem czy autobusem, to wtedy wynajmujemy autokar, zbieramy ludzi i jedziemy. Mamy też raz w roku wycieczkę wyjazdową na tydzień. W tym roku jedziemy w Beskid Sądecki. W tamtym roku byliśmy w Zawoi. To są cały tydzień wycieczki w góry.
1: Całkiem niemała grupa, 60 osób tak oficjalnie zrzeszonych i z Państwem podróżujących, ale jak wspomnieliście, tych osób jest więcej, więc ja o odzew Wałbrzyszan, mieszkańców miasta i regionu też chciałem zapytać. Jak to wygląda? Trzeba zapraszać, zachęcać do tej aktywności, czy jednak ta informacja o działalności klubu i tych wycieczkach się rozchodzi?
2: 60 osób to jest tak faktycznie ilość ludzi zapisana. Wiadomo, nie wszyscy członkowie są w stanie we wszystkich wycieczkach uczestniczyć. Dlatego zachęcamy ludzi z zewnątrz. My motywujemy ich poprzez stronę internetową, zachęcając do wzięcia udziału w naszych wycieczkach, które są bezpłatne. Promują zdrowy tryb życia, zdrowy styl życia, wędrówki górskie, ruch, świeże powietrze i wiadomo, no, pozytywne same takie aspekty.
1: Hasło darmowe jest najczęściej największym magnesem, bo dzisiaj, owszem, jest moda na zdrowie, na bycie fit, na aktywność i ruch, ale w wizji niektórych to się wiąże z tym, że trzeba karnet na siłownię kupić, strój, buty, kilkaset złotych. No i tutaj koszty nam rosną, jeśli chodzi o podejmowanie tej aktywności. No a spacer, a wycieczka tutaj możemy zaoszczędzić, więc tym bardziej Państwa zachęcamy. Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, ja na taki spacer czy wycieczkę z Państwem się wybiorę, ale to będzie mój pierwszy spacer czy też wycieczka od x miesięcy, być może nawet lat. Co z moją kondycją, co z moim przygotowaniem? Czy ja w ogóle dam radę? Bo Państwo, zakładam, w boju jesteście zaprawieni.
3: To znaczy, zdarza się, że ludzie idą i nie mają tej kondycji. Tak prawdę powiedziawszy, albo idą w nieodpowiednich butach, bo o ubraniu to nie mówimy, bo ubranie to jest obojętnie, co człowiek założy. Natomiast najważniejsze są buty. Nieraz ludzie idą w nowych butach, kupią sobie buty niewychodzone, nogi obtarte. Były takie przypadki, że pani myślała, że jak 4 razy dziennie schodzisz 4. piętra i na dół, to pójdzie na wycieczkę, później płakała. Zdarzały się takie wypadki.
1: To była pierwsza i ostatnia wycieczka, pewnie.
3: To zgadza się. Ale są osoby, które no, idą nieprzygotowane, bo myślą, że jeżeli to jest wycieczka nawet po płaskim terenie, a niedużo tych kilometrów jest, to dadzą radę. Niestety nie. I dlatego zawsze mówimy, że jeżeli ktoś chodzi, to niech zaczyna od tych najsłabszych wycieczek, a jeszcze przed, to niech sobie zrobi po prostu takie wycieczki. Nawet gdzieś po Wałbrzychu pochodzi, żeby nabrać tej kondycji.
1: Czyli co, jak na co dzień 4. piętro, to tak, żeby na wycieczkę się wybrać, to 4 razy dziennie, góra, dół i może wtedy będzie jakaś...
3: To jest za mało.
0: Dodam, że mówi się o Wałbrzyskich tutaj, nie każdy lubi nasze okolice Wałbrzyskie, bo u nas nasze góry, czy suche, kamienne, wałbrzyskie, tak zwane Małe Tatry. I ludzie nie lubią chodzić po naszych górach, bo żeby wejść, może nie są góry wysokie, ale żeby wejść na każdą górę, to trzeba z niej zejść prawie do tego samego poziomu. Na następną znowu trzeba wejść i robimy taką sinusoidę. I teraz właśnie robimy drabinę wałbrzyską. Robimy ją składaną, jak my to mówimy, w 6 odcinkach, no bo 80 parę kilometrów, no to jest szacun. No da się, robią.
3: W internecie, że w październiku chyba będzie, na 4 dni i będzie drabina wałbrzyska robiona.
1: To z dużym podziwem patrzę, bo nie ukrywam, że ja słysząc drabina Wałbrzyska i 80 kilometrów, to nie ruszając się z krzesła czuję, jak kropla płotu spływa mi po czole, więc rozumiem zasadność rozłożenia tego na raty. No i to też chyba już taka forma dla troszkę bardziej zaawansowanych podróżników, jak mnie mam.
4: To znaczy, my się staramy

0: Tak, no może tak trochę dlatego, żeśmy ją podzielili na 6 części, bo na 4 części to wiadomo, że już będzie dosyć długie odcinki i dosyć troszkę trudniejsze podejścia, trudniejsze zejścia, bo wiadomo, że jest dłuższy odcinek. My żeśmy podzielili to na 6 odcinków, które się skracają trochę odcinki i zdarzają się, że tam jeden, tak jak byliśmy na tej drugiej części drabiny, no to był jeden z dłuższych odcinków, prawie 20 km, ale tam dużo przewyższeń nie było, no ale tam, gdzie są większe przewyższenia, to staraliśmy się podzielić na krótsze odcinki. No i staramy się tak dla tych osób, którzy są słabsi, że w miarę postępu obserwujemy, idziemy i dajmy na to, jak zostają w tyle, czekamy na nich, oni podejdą do nas, odpoczną, idziemy dalej, tak, że czas nas po prostu nie goni. No my jesteśmy w takim wieku już, że czasu mamy trochę dużo i nie musimy się spieszyć do domu, jak to się mówi. I idziemy trochę wolniej i nadążają za nami. Tylko że no, są ludzie, którzy naprawdę nie zdają sobie sprawy z przewyższeń, bo niektórzy ludzie nie wiedzą, co to znaczy przewyższenie, czy coś, o tam twierdzi, dajmy na to osoba, że a przewyższenie takie i takie, to ta góra jest taka, ja tam wchodziłem, a to nie jest prawda o tych przewyższeniach, bo to trzeba znać topografię geograficzną, odkąd się bierze przewyższenie terenu i wtedy sobie zdaję sprawę, że to jest podejście dosyć strome na krótkim odcinku i trzeba podejść, a później trzeba zejść. To wiadomo, że podchodzi się lepiej, jak się schodzi, bo wtedy jak się schodzi, to obciążenia na kolana wchodzą i dlatego jest dużo wskazane, żeby dużo chodzić, właśnie tak jak my dużo chodzimy, dużo po górach chodzimy i my jesteśmy już trochę przyzwyczajeni i jak idziemy, czy tam schodzimy, to no też odczuwamy to, nie przeczę, że nie, bo też człowiek to odczuwa. Też kurczę nieraz dostaje wieczorem, jak dużo przejdziemy. No ale jeżeli dużo się chodzi, dużo się ćwiczy, no to wtedy jest wiadomo, że człowiek przyzwyczajony jest do tego, że się uodparnia, tak jak ze wszystkim.
1: Na wycieczki i spacery dziś, przypominam, zaprasza Was Wałbrzyski Klub Wędrowców. Do tego spotkania wracamy za krótką chwilę po przerwie, bo teraz jeszcze ważna informacja dla małych miłośników sportu, którzy zapewne już z niecierpliwością wyczekują wakacji i te właśnie wakacje będzie można spędzić aktywnie, między innymi za sprawą AquaZdrój Wałbrzych.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: W tym roku ruszają pool kolonie właśnie w AquaZdroju. To propozycja dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Najmłodsi przez całe lato będą łączyć aktywność fizyczną, zabawę oraz rozwijanie nowych umiejętności. 4 turnusy sportowych pool kolonii się odbędą, tym razem podczas których dzieciaki wezmą udział m.in. w codziennych zajęciach na basenie, nauce pływania dostosowanej do poziomu uczestników, treningach koszykarskich z Akademią Górnik Zamek Książ Wałbrzych, warsztatach kulinarnych, zajęciach z pierwszej pomocy, grach terenowych, wyjściach do kina, kręglach oraz wielu innych dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą. Start 29 czerwca, finał 7 sierpnia. Chcemy stworzyć dzieciom wakacje pełne ruchu, nowych doświadczeń i kontaktu z rówieśnikami. To propozycja dla rodziców, którzy szukają bezpiecznej, aktywnej, wartościowej formy spędzania wolnego czasu, podkreśla Kamila Świerczyńska, prezes zarządu AquaZdrój Wałbrzych.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Za nami wieczór, który zapewne na długo pozostanie w pamięci miłośników mocnych wrażeń, a przede wszystkim dobrej literatury. W miniony poniedziałek multimedialna filia biblioteczna wypełniła się po brzegi fanami twórczości mistrza polskiego kryminału Marka Krajewskiego. Głównym powodem tego wyjątkowego spotkania była premiera najnowszej powieści autora pod tytułem Droga krwi. To książka szczególna dla nas wszystkich, ponieważ jej fabuła została osadzona właśnie w Wałbrzychu. Wspólnie z pisarzem oraz głównym bohaterem, młodym psychiatrą Herbertem Anwaltem, czytelnicy ruszyli tropem ponurych tajemnic wzgórza szubienicznego. Niezwykle dynamiczną i pełną anegdot rozmowy z Markiem Krajewskim poprowadził Mateusz Mykytyszyn. Dzięki jego dociekliwości licznie zgromadzeni słuchacze mogli poznać fascynujące zakulisowe szczegóły dotyczące procesu twórczego, zbierania historycznych materiałów o powojennym Wałbrzychu oraz konstruowania wielowymiarowych postaci. Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy spotkania mogli całym sobą poczuć klimat nowej powieści. Wybrane fragmenty Drogi Krwi przeczytali aktorzy Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Dominika Zdziennicka oraz Czesław Skwarek. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy kuluarowe. Kolejka po autografy i osobistą dedykację od mistrza zdawała się nie mieć końca. Cierpliwość Wałbrzyszyn została jednak nagrodzona, bo nikt nie odszedł z pustymi rękami. To kolejny dowód na to, że Wałbrzych czyta i literaturę kocha. A jak wyglądały kulisy powstawania tej książki, bo spisywała się ona właśnie w murach Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami i o tym opowiedział mi jej pracownik Rafał Bijak.
3: Marek Krajewski, no to pisarz znany z kryminałów retro, gęstej atmosfery, charakterystycznych opowieści, mocno osadzonych w realiach historycznych, no choćby przykład Wrocławia, gdzie toczy się szereg jego wydarzeń. Natomiast no, Wałbrzych także nie jest obcy panu Markowi Krajewskiemu, choćby ze względu na to, że chyba najbardziej rozpoznawalna postać, która wyszła spod jego pióra, czyli Eberhard Mok, pochodził z Wałbrzycha. Tu pomysł jest dość nietypowy. Mamy w końcu pisarza, który na kilka tygodni przyjeżdża do miasta, w którym, w lokalizacji którego będzie osadzał swoją powieść. Odwiedza to miasto, zwiedza, sprawdza na własnej skórze poszczególne lokalizacje, tak aby jak najlepiej, jak najbardziej realistycznie oddać to miasto. Głównym bohaterem nie będzie tym razem Eberhard Mok, ale będzie to postać także znana fanom twórczości Marka Krajewskiego. Będziemy mieli do czynienia z postacią o nazwisku Anwald, którego historia ma się rozciągnąć na trylogię, na trzy tomy, które będą osadzone w przedwojennym Wałbrzychu. Tyle na razie możemy stracić.
1: Czyli to nie jest tak, że to będzie jednorazowa krótka historia, tylko ona będzie miała jeszcze swoją kontynuację w przyszłości.
3: Tak, jak najbardziej. Sam autor zaznaczał, że jest to historia, która ma się rozciągać i która ma się zamknąć w trylogii. Także uspokajam, nie będzie to pojedyncza przygoda, pojedyncze spotkanie z bohaterem w naszym mieście, a możemy sobie zaplanować trzy kolejne tury, trzy kolejne spotkania.
1: Zatem czekamy na kolejne odsłony twórczości Marka Krajewskiego, a o tym opowiadał w programie Radia Złote Przeboje Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy teraz do spotkania z Wałbrzyskim Klubem Wędrowców, który zaprasza na wycieczki, zaprasza do wspólnego podróżowania, a o tychże górskich podróżach w Wałbrzychu i okolicach opowiadają Zbigniew Matiewicz, Arkadiusz Olejnik, Bożena Brauer i Grażyna Staszewska.
2: Czas wolny w Wałbrzychu.
1: Troszkę za kulisy zajrzeliśmy, troszkę powiedzieliśmy, jak się przygotować, jak zacząć, jeśli to będą pierwsze próby, ale o samo miejsce też chciałem zapytać, bo o tym Wałbrzychu już wspomnieliśmy, jego najbliższych okolicach, bo ktoś mógłby wyjść z założenia, mieszkam tutaj 20, 30, 40 lat, ja tu wszystko znam, co ja będę spacerował po miejscach, które są dla mnie oczywiste. Czy Państwo spotykacie się z takimi opiniami, czy jednak to poznawanie tej najbliższej okolicy też może być nieoczywiste?
4: No, powiem panu, że Wałbrzych jest pięknie położony, dookoła są wspaniałe góry, jest tych miejsc, jest tych szlaków, tych miejsc stosunkowo dużo, także nawet ludzie, którzy od wielu lat mieszkają w Wałbrzychu, nie byli jeszcze na wszystkich szlakach, we wszystkich miejscach, w okolicach wszystkich. Wiadomo, turystyka się rozwija, powstaje coraz więcej wież widokowych, co jest magnesem dla nowych turystów, dla nowych członków klubu, nie tylko sympatyków, którzy po prostu nie zawsze sami by się na taką wycieczkę wybrali, a z nami jednak się decydują, bo czują się zaopiekowani.
1: Też taką korzyścią wydaje mi się fakt, że jeśli dopiero zaczynamy taką przygodę z turystyką, wycieczkami i spacerami troszkę dłuższymi niż do sklepu na zakupy i do apteki, to jest fakt, że no nie zawsze podchodzimy do tego na zasadzie, że jak gdzieś idziemy, to planujemy trasę. Czasem spacer wydaje się, czy wycieczka hasłem pod tytułem idę przed siebie, wrócę jak się zmęczę. Państwo macie określone trasy, określone punkty. No i na początku to też może być wyzwaniem, żeby taką trasę sobie atrakcyjnie zaplanować. Tutaj chyba na gotowo mamy, bo taka trasa przed wycieczką jest już wyznaczona i zaplanowana. A korzyści jakie jeszcze są? Jeśli mielibyśmy zaprosić i zachęcić, to dlaczego warto z takiej turystyki zorganizowanej korzystać?
5: Dlaczego? Dlatego, że są przesympatyczne osoby, które zawsze zaopiekują się daną osobą. Pośmiejemy się, pożartujemy i wracamy szczęśliwi do domu.
1: No to towarzysko jest to aspekt bardzo ważny dla tych, którzy te kwestie czysto fizyczną i sportową będą zrzucali na drugi plan. A co jeszcze?
4: Nikogo nie zostawiamy na pewno bez opieki. Staramy się całą grupą wrócić. Pilnujemy po prostu osoby, które zostały gdzieś tam w tyle.
5: Nieraz jest tak, że osoba, która też chodzi, ale ma kryzys. I zdarzało się już tak, że osoby schodziły z daną osobą, bo już wiedziały, że ta osoba nie dojdzie. Po prostu schodziły do miasta i też ta osoba nie schodzi sama, tylko zawsze idą z nią dwie, trzy osoby.
4: Tylko dodam, że nie wszystkie nasze wycieczki są forsujące, tak jak tutaj mogłoby to wyglądać z naszej rozmowy. Mamy też wycieczki takie spokojniejsze, mniej kilometrów z ogniskiem, po bardziej płaskim terenie. Także każdy znajdzie coś dla siebie w naszych wycieczkach, w naszej ofercie.
1: Ja stykając się z członkami PTTK, w zasadzie niezależnie od miejsca, zawsze słyszę to samo, że to jest grupa, która nie boi się żadnej pogody i żadnych warunków atmosferycznych i ja zawsze na to patrzę z podziwem, ale mam też poczucie, że nie do każdego ten argument przemawia, ale spotkaliśmy się w dość ważnym, charakterystycznym momencie, no bo wiosna, bo cieplej, bo ładnie, oczywiście pogoda też potrafi zaskoczyć, ale mam wrażenie, że to jest chyba taki czas, który jednak tej aktywności troszkę bardziej będzie sprzyjał, więc chyba warto ten moment tym bardziej wykorzystać, żeby czas w Wałbrzychu spędzić ciekawiej.
0: Dokładnie i tak jak żeśmy powiedzieli, dla turysty, dla każdego jednego turysty, prawdziwego turysty pogoda nie przeszkadza. Czy jest deszcz, czy jest śnieg, czy jest zima, a trzeba powiedzieć, że zimą szlaki też są piękne, jesienią też są piękne, później wiosną przecież piękne szlaki mamy, latem też mamy, tylko tak jak tu koleżanka powiedziała, trzeba się umiejętnie przyszykować do tego, no, trzeba mieć ten sprzęt ochronny, dajmy na to jakąś kurtkę przeciwdeszczową, buty jakieś nieprzemakalne, no i zapraszamy naprawdę, bo są naprawdę ciekawe wycieczki i ciekawe trasy organizujemy, dostosujemy się po prostu, my staramy się dostosować do ludzi, jak ludzie od zależności, no to wiadomo, że nie można kogoś zostawić z tyłu, bo ja nie jestem tej zasady, że albo trzeba biegnąć, no nieraz można troszkę na równym terenie, przypuśćmy troszkę szybciej, troszkę wolniej, także zachęcam wszystkich do wycieczek, naprawdę.
6: Mówi się, że nie ma złej pogody. Jest zła odzież założona w tym dniu.
1: I złe nastawienie.
6: I złe nastawienie, dokładnie.
1: To wszystkim tym, którzy miewają wątpliwości związane z warunkami atmosferycznymi, życzymy tego, żeby to nastawienie się zmieniło i żeby deszcz za oknem, czy też śnieg nie zniechęcały. Więc zapraszamy niezależnie od aury, niezależnie od pory roku, bo w zasadzie za każdym razem u Państwa coś się dzieje. No i myślę, że to jest ten moment, w którym jeszcze warto wspomnieć, jak już wpadliśmy na pomysł, że dobrze, to spróbuję, podejmę to wyzwanie. To, żeby być na bieżąco, to gdzie? Strona internetowa, media społecznościowe, to już padło. Internet jest dzisiaj dobrym źródłem informacji i tak też w Państwa wypadku jest.
0: Dodatkowo mamy tutaj, drukujemy takie ulotki, przekazujemy ulotki, jak przychodzą się zapisywać, czy coś do klubu załatwić, do nas tutaj przychodzą, to tam wystawiamy ulotki, każdy sobie bierze tą miesięczną ulotkę na cały miesiąc wycieczki i tam jest dokładna informacja, jaka jest wycieczka, jakie przewyższenie i jaka długość trasy, jakie punkty mniej więcej główne na trasie pokonujemy. Także naprawdę dużo, dużo informacji, a szczególnie właśnie mamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, swoją stronę internetową i tam dużo umieszczamy właśnie. Tu jest nasz kolega właśnie Arek, główny szpec od naszej strony. On to pięknie oprawia, on to pięknie wystawia wszystko, za co mu dziękujemy. No zresztą całemu zarządowi dziękuję, bo żeby nie nasz zarząd, to by klubu nie było, a ktoś nad tym pracuje, ktoś to ustawia, te wycieczki, to wszystko. A wiadomo, że dużo ludzi chce chodzić, ale żeby dajmy na to, chciało poprowadzić wycieczkę, to za bardzo się boi. To ja też się kiedyś z początku bałem, nie chciałem organizować, bo gdzie bym, nie dałbym radę. No a teraz organizuje się wycieczki, człowiek już tak w tempo, w ten rytm wpadł. Także naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera jest na wycieczkach, bardzo fajnie ludzie się dogadują, przychodzą, no i przede wszystkim dużo znajomych wtedy jest, dużo ludzi poznaje, nie siedzi sam w domu przed telewizorem, bo wiadomo, czym to grozi, siąść przed telewizorem, wziąć berło w rękę i już koniec, nie ma wycieczek.
1: Ten tryb państwu jest obcy, wy czas spędzacie aktywnie, no i do tego też słuchacze Radia Złote Przeboje, mieszkańców Wałbrzycha, mieszkańców okolic zachęcamy. Hasło internet, strona internetowa padły kilka razy, to jeszcze przypomnijmy, jak państwa znaleźć, żeby ta nazwa została w pamięci, żebyśmy mogli być na bieżąco i te najbliższe wycieczki zaplanować.
4: Oczywiście na Facebooku nasz profil Wałbrzyski Klub Wędrowców, tam profil jest na bieżąco aktualizowany, są wszystkie aktualne plany wycieczek, pojawiają się przypominajki o najbliższych wycieczkach, z każdej wycieczki pojawia się relacja z wycieczki ze zdjęciami, no i to jest główne źródło informacji, które jest na bieżąco aktualizowane, nawet mogę śmiało powiedzieć, że kilka razy w tygodniu, także nasza strona żyje, dużo się dzieje, na tej stronie zachęcam do śledzenia naszej strony facebookowej Wałbrzyski Klub Wędrowców.
0: Nawet muszę dodać, że z Wrocławia przyjeżdżają tu i z nami chodzą.
6: Ze
0: Świdnicy, ze Świebodzic. Także tu z okolic, a w sumie rzeczy w Głuszycy, a w sumie rzeczy, żeśmy zdali jeszcze taką znajomość. Mieroszu w Górach, wędrujące Głuszce z Głuszycy, Mieroszu w Górach z Mieroszowa. To nieraz z nimi wycieczki organizujemy, nieraz z nimi imprezy różne organizujemy. Także naprawdę jest działalność, mamy szeroką rozwiniętą. Naprawdę, że warto chodzić, warto wychodzić z domu. Tak jak sama nazwa kiedyś wskazywała, niedziela nas nie ma w domu, a teraz się zmienił na Wałbrzyski Klub Wędrowców. Tak?
1: Ale w niedzielę nadal państwa nie ma w domu.
0: Nadal nas w niedzielę nie ma.
4: Niedziela jest dla nas.
1: Zatem raz jeszcze na koniec zapraszamy na wycieczki z Wałbrzyskim Klubem Wędrowców.
2: Tym żyje Wałbrzych.
1: Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi 23-letniemu mieszkańcowi naszego miasta, który odpowie za tak zwane krótkotrwałe użycie pojazdu, spowodowanie kolizji drogowych oraz trzykrotne złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło 25 maja na terenie powiatu wałbrzyskiego pomiędzy Unisławiem Śląskim a Rybnicą Leśną. 23-latek najpierw wezwał lawetę do uszkodzonego pojazdu, a następnie, wykorzystując moment wykonywania czynności przez kierowcę pomocy drogowej, odjechał lawetą. W trakcie dalszej jazdy młody mężczyzna doprowadził do 3 kolizji drogowych na terenie miasta. Uszkodził 2 zaparkowane samochody oraz infrastrukturę drogową, w tym słupki blokujące wjazd na parking. Następnie porzucił lawetę przy ulicy Grodzkiej w Wałbrzychu i próbował ukryć się na terenie placu zabaw przy jednym z przedszkoli. Policjanci z wałbrzyskiej jedynki szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Podczas interwencji 23-latek nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania ani powodów, dla których zabrał lawetę. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań. Jeżeli wynik okaże się pozytywny, mieszkaniec Wałbrzycha usłyszy również zarzut kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków. Dodatkowo mundurowi ustalili, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który, jak wspomniałem, złamał aż 3-krotnie. 26 maja zatrzymany został, doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu oraz 3-krotnego złamania zakazu sądowego. Następnie trafił do sądu rejonowego w Wałbrzychu, który już zadecydował o zastosowaniu wobec 23-latka środka zapobiegawczego w postaci 2-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego w Dzierżoniowie. Za popełnione przestępstwa 23-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec, bo niestety do finału powoli się zbliżamy, propozycja dla tych, którzy cenią muzykę i chcieliby podszlifować swoje zdolności wokalne. Będzie ku temu możliwość w Starej Kopalni. A do skorzystania z tych zajęć zachęca Malwina Kubik.
7: Tak, chcemy troszeczkę przeorganizować naszą Wałbrzyską Szkołę Talentów, czyli tą ofertę skierowaną do Wałbrzyszan i do młodzieży, uczniów, dorosłych również z okolic. czyli tą taką ofertą zajęć pozalekcyjnych. Okazało się, że mamy bardzo duże zainteresowanie zajęciami wokalnymi. Myślę, że sam Wałbrzych ma talent, też się do tego przyczynia. No i że tak naprawdę pani instruktor Maja Karteczka, która u nas prowadziła i prowadzi w dalszym ciągu swoją sekcję, to trochę za mało i że najzwyczajniej na świecie się kobieta nie wyrabia. Więc zaczęliśmy szukać kolejnego instruktora śpiewu, zgłosiła się do nas pani Paulina Lenda. No i razem z nią otwieramy kolejną sekcję. Tym razem to ona ją poprowadzi. Właśnie trwa nabór. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. To jest takie nazwisko, które właśnie kojarzy nam się z Talent Show. Pani Paulina też była uczestniczką ogólnopolskiej edycji. Zaprezentowała się świetnie. Dzisiaj uczy śpiewu i naprawdę robi to nieźle. No zainteresowanie też pokazuje, że tak naprawdę...
1: Nazwisko jest magnesem.
7: Nazwisko jest magnesem, no ale samo nazwisko też nic by nie wniosło, gdyby nie było poparte tym talentem, prawda? Okazało się, że jest sporo osób, które chętnie pod skrzydła Pauliny przyjdzie uczyć się talentów wokalnego, szlifować swoje talenty. No więc pozostały ostatnie miejsca i zachęcamy, żeby się kontaktować. Wałbrzyska Szkoła Talentów będzie miała wkrótce sporo nowości do zaoferowania. My bardzo mocno od 2-3 miesięcy przygotowujemy się do kolejnego sezonu szkolnego, czyli już teraz myślimy o wrześniu, październiku. Z końcem roku wiadomo, raczej te zajęcia się wyciszają. Niektóre z nich już uruchomiliśmy właśnie tak jak te zajęcia z Pauliną, ale sporo fajnych rzeczy będzie się działo od września. Już teraz mogę powiedzieć, że zwłaszcza rodziców maluszków, takich do 4 roku życia zachęcam do obserwacji, bo naszych profili, naszej strony internetowej, bo właśnie będziemy uzupełniać ofertę również o zajęcia dla tych najmłodszych, których dotychczas nie było. Tą niszę chcemy zapełnić.
1: Czyli te najnowsze warsztaty wokalne to będzie taka stała forma, to nie jest jednorazowe spotkanie?
7: Nie, to będzie zupełnie stała sprawa. Tutaj stawiamy na to, żeby pod okiem jednego instruktora móc swój talent rozwijać, żeby instruktor zdążył nas poznać, nasze możliwości, żeby po prostu wiedział, jak je szlifować.
1: A te możliwości macie w Starej Kopalni. Do skorzystania z tej oferty zachęcała Malwina Kubik, a ja zapraszam już na kolejne wydania magazynu Tydzień w Wałbrzychu. W tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Bezpieczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: Kolejny w ten weekend odcinek magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Kolejna godzina poświęcona temu, co dzieje się w naszym mieście. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na szczegóły. Dziś przede wszystkim będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży, o tym, jak im pomóc, o komunikacji w szkole, ale przede wszystkim między dzieckiem a rodzicem. Rozmowa wydaje się być niezbyt skomplikowanym procesem, ale w rzeczywistości może okazać się zupełnie inaczej.
4: Myślę co innego, ale mówię co innego. Ty słyszysz jeszcze co innego, myślisz o tym co innego, a za dwa dni oboje pamiętamy tą rozmowę inaczej.
5: Nie zawsze słowa są warte tego, aby je w ogóle wypowiadać. Najbardziej potrzebne jest po prostu bycie i jeśli ja pokażę dziecku, że ja się nie boję sięgać po pomoc, też tą psychologiczną, terapeutyczną, to dziecko prędzej czy później pójdzie za moim krokiem i też po nią sięgnie.
3: Jeśli jest psyche, czyli nasz umysł, nasza dusza, to jest i soma, czyli ciało, o tej części także nie zapominamy i w tym kontekście w Radiu Złote Przeboje, jeśli chodzi o dbałość o nasze zdrowie, porozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Co za tym hasłem, co za tą długą, nieco skomplikowaną nazwą imprezy się kryje, to zdradzi Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
6: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracji uszy mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
3: Będzie też sporo miejskich inwestycjach, zarówno komunalnych, jak i tych, które ucieszą miłośników rowerów, bo powstaje ścieżka wzdłuż Europejki, między innymi. Szczegóły za moment, a zaczynamy od innego tematu. Hejt, brak zrozumienia, problemy w komunikacji czy konflikty w szkole mogą dziś bardzo mocno wpływać na zdrowie młodzieży, czego Wałbrzych niestety był niechlubnym przykładem. Jak sięgnąć po pomoc? Jak te problemy rozwiązywać? Jak być wsparciem dla młodzieży? O tym wszystkim w rozmowie z naszymi gośćmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Z nami są pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę i nasze spotkanie, ale myślę sobie, że chyba punktem wyjścia powinno być hasło komunikacja, bo będziemy troszkę o potrzebach młodzieży rozmawiać, o tym, z jakimi czasem trudnymi sytuacjami się w swoim otoczeniu zdarzają, choć to problemy, które w zasadzie, patrzymy na nie z perspektywy młodych ludzi, czy jako grupę docelową, ale często ona nie jest związana z wiekiem i te problemy dotykają każdego z nas. Hasło jak hejt, czy samotność, odosobnienie. To są takie zjawiska, które teoretycznie znamy, mamy świadomość ich istnienia. No i są takie sytuacje, w których ich konsekwencje bywają tragiczne. To czasem nasuwa taką refleksję, dlaczego coś się stało, czy coś mogliśmy zrobić. No a problem chyba zaczyna się bardzo wcześniej, bo mówimy o młodych ludziach, ale mam wrażenie, że to jest dyskusja, która chyba już na etapie dzieci, czasem tych najmniejszych, powinna się zaczynać, bo tutaj chyba najwięcej mamy do zrobienia.
4: Na pewno tak jest. Tu poruszyłeś kilka różnych wątków, ale tak sobie myślę, że proces wychowania, owszem, zaczyna się od tych najmłodszych lat życia dziecka i na początku jest dużo łatwiej niż z czasem, bo na początku trzeba się tym dzieckiem zaopiekować, przytulić, nakarmić, przewinąć, zadbać o takiego podstawowe potrzeby i tu rodzic nie ma problemu z odróżnianiem, co temu dziecku szkodzi, a co temu dziecku służy. Natomiast w momencie, kiedy dziecko dorasta, dojrzewa, zaczyna mieć zupełnie inne zdanie, na wiele inne pomysły, no to faktycznie rodzic w aktualnym świecie, ja to obserwuję, ma trochę problem z budowaniem swojego autorytetu, z odmawianiem dziecku, z rozróżnianiem potrzeby od zachcianki, z słuchaniem tego swojego takiego wewnętrznego głosu, czego ja rodzic dla mojego dziecka chcę. Czy ja potrafię postawić granice? Czy ja się skupiam na racji, czy na relacji? W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o mediach społecznościowych, kiedy mówimy o hejcie i kiedy mówimy nawet o idiotycznych, pozwolę sobie użyć tego sformułowania, programach, które są w telewizji i w innych miejscach, które jakby no, pokazują, że dorośli też mają problem z odróżnianiem tego, co dobre, od tego, co zupełnie nam nie służy.
3: I nie zawsze są dobrym wzorem.
4: No właśnie, nie? A jakby myślę sobie o tym, że ja rodzic, ja dorosły, modeluję moje zachowanie mojego dziecka na przyszłość. Ono nie uczy się, bo ja do niego dużo mówię i tłumaczę mu świat. Ono uczy się, bo patrzy na mnie, na to, jak ja reaguję, jak ja sobie radzę w różnych sytuacjach trudnych. Więc jakby ten autorytet rodzica jest w moim odczuciu, w mojej pracy tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, rodzic jest trochę zagubiony w dzisiejszym świecie.
3: To jest taki chyba efekt końcowy, może nie końcowy, ale pośredni, bo też nie bez przyczyny od dzieci, od najmłodszych zacząłem, bo mam wrażenie, że często taka sytuacja, która ma miejsce w tych relacjach czy komunikacji między dzieckiem a rodzicem pod tytułem konflikt, pod tytułem obustronne niezrozumienie i takie książkowe starcie z nastolatkiem, to jest już wynik końcowy tego, czego chyba mogło zabraknąć wcześniej. To nie jest tak, że za pstryknięciem palca podamy rozwiązanie na dobrą relację z dzieckiem i ona się wydarzy, tylko to jest coś, co się buduje latami.
5: Relacja to jest coś, co tak jak powiedziałaś, buduje się latami. Od najmłodszych lat, kiedy to dziecko jeszcze nie mówi, kiedy dopiero zaczyna raczkować, uczyć się wielu rzeczy, to on lub ona dopiero poznaje ten świat i tak jak powiedziała Magda, poprzez modelowanie, czyli naśladownictwo. Patrzy co ten rodzic, ta osoba, którą najbardziej kocha, najbardziej jest na nią wrażliwa lub wrażliwa i podąża. Podąża za tym rodzicem, podąża za tym opiekunem. Pierwsze środowisko, czyli rodzina, bo wtedy ten dziecko na pierwszych etapach życia poznaje świat społeczny, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby rodzic też nauczył się takiej czułości wobec własnego dziecka. To, co Magda powiedziała, ten autorytet, ja bym tutaj to dodał trochę pod względem psychologicznym, tym autorytetem jest też miłość. Jeśli kocham, to umiem wyznaczyć zasady, umiem wyznaczyć regułę, ponieważ nie wiem jak ty, nie wiem jak Magda, ale ja, kiedy nie mam zasad, nie mówię takich stricte od jeden do drugiego, tylko takich zasad ogólnych, jak mam funkcjonować, no to człowiek się gubi. A dziecko, które się uczy, które chce być ciekawe świata, bez zasad się po prostu zwyczajnie zgubi. I kiedy mówimy o social mediach, kiedy rodzice czasami z przemęczenia, czasami z niewiedzy dają ten dostęp nieograniczony do tego wszystkiego, to one nie są w stanie rozróżnić, co jest dla nich skuteczne, co jest dla nich dobre, a co nie. I to powoduje, że ten kryzys różnego rodzaju też w rodzinie, między rodzicem a nastolatkiem później, jak tutaj powiedziałeś, są jeszcze większe. Też ta komunikacja czasami jest bez słów. Przytulenie, wsparcie, popłakanie razem, ale też pozwolenie dziecku na nas się trochę wykrzyczeć, bo pamiętajmy jedną rzecz. Nie jest to reguła, od razu znaczę. Natomiast kiedy dziecko czuje się z nami bezpiecznie, to nas pozwala na to, żeby na nas krzyknąć. Im jest młodsze, to nawet czasami nas uderzyć, ponieważ wie, że ta ze strony rodzica, ona jest po prostu zwyczajnie bezpieczna. Też czasami, bardzo często mam wrażenie, ta złość nastolatka chociażby jest interpretowana jako złość, taka złośliwość, jako coś złego, a on po prostu, ono uczy się po prostu zwyczajnie tego zwyczajnego świata i dzięki takiemu rodzicowi, który pozwoli na tą przestrzeń, stworzy tą bezpieczną przystań, to dziecko się rozwinie i będzie, że tak powiem, zdrowym, młodym dorosłym, który idzie w świat z gotowym, zdrowym bagażem.
3: Ja pokuszę się o taki wniosek, bo mam wrażenie, że żyjemy w wyjątkowo trudnych czasach i że to są wyjątkowo trudne czasy dla młodzieży i oczywiście sięgając pamięcią wstecz 10, 15, 30, 50 lat temu, te kategorie problemów były różne i ciężko je ze sobą zestawiać, bo okoliczności też się dość mocno różniły, ale mam nieodparte wrażenie, że gdyby taką modelową rodzinę pokoleniowo zamienić pod tytułem rodziców, wrzucić w środowisko swoich dzieci i w ten świat, w którym oni żyją, czyli social media, internet, miliony bodźców, to że dla nich jako dorosłych byłoby byłoby to środowisko trudne do przebrnięcia. Nie jestem pewien, czy wszyscy by się odnaleźli, więc no właśnie pytanie, czy to jest kwestia umiejętności zrozumienia drugiej strony, samej komunikacji, rozmowy i takiej chęci postawienia się w ich roli, w ich sytuacji?
4: Jest taki moment w życiu młodego człowieka, kiedy on się faktycznie z rodzicem mija. I to jest bardzo ważny moment, bo to jest faza rozwojowa, która musi nastąpić, żeby to dziecko oddzieliło się od rodzica i poszło w świat. I samodzielnie funkcjonowało w tym świecie i sobie radziło. Dla nas rodziców, szczególnie nastolatków, jest to bardzo bolesny i trudny czas. Dla naszych dzieci jest to ogromny kryzys. Kryzys wynikający z tego, co dzieje się w ich mózgu, kryzys wynikający z tego, że mają poczucie niezrozumienia, braku akceptacji i w ogóle cały świat przeciwko nim się sprzysięga w tym momencie. I ja mam takie wspaniałe doświadczenie jako realizator szkoły dla rodziców, że są jedne zajęcia, na które przychodzą właśnie ci młodzi ludzie i odpowiadają na pytanie, co mi utrudnia, co mi ułatwia komunikację z moim rodzicem. Na to same pytania na innych zajęciach odpowiadają rodzice i zdziwienie obu stron jest ogromne. My w ogóle się mijamy absolutnie. Nam się wydaje, że nasze dziecko słyszy, co my do niego powiedzieliście. No nie, naprawdę słyszy zupełnie co innego. Ja tu lubię też odnieść się do tego, co mówi psychiatra Mariusz Wirga. On akurat jest terapeutą Simontonowskim i on mówi, że komunikacja jest najtrudniejszą rzeczą między ludźmi w ogóle, tak? Bo definicja według niego wygląda tak. Myślę co innego, ale mówię co innego. Ty słyszysz jeszcze co innego, myślisz o tym co innego, a za dwa dni oboje pamiętamy tą rozmowę inaczej.
3: Przypominam, naszymi gośćmi dziś w wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje są Magdalena Tumasz, pedagog i psycholog Mateusz Kopeć z Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej rozmowy, do tego tematu wrócimy już za chwilę, bo teraz krótka przerwa na wieści z regionu. Bogdan Widowka jest już w studiu Radia Złote Przeboje.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
7: Witam, na początek nasze zdrowie. Specjalistyczny szpital imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchomił nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Inwestycja warta blisko 7,5 miliona złotych ma kluczowe znaczenie dla pacjentów onkologicznych, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne diagnozy. Pracownia powstała w strukturach Laboratorium Analitycznego Wałbrzyckiego Szpitala i jest bardzo ważnym wsparciem dla Onkologicznego Centrum Badań Klinicznych. Dzięki zaawansowanej aparaturze specjaliści będą mogli przeprowadzać precyzyjne analizy genetyczne, co jest kluczowe w nowoczesnej, spersonalizowanej onkologii. Do tej pory placówka często musiała korzystać z usług zewnętrznych laboratoriów, co wydłużało czas oczekiwania na wyniki badań. Teraz dzięki własnemu zapleczu proces ten będzie znacznie przyspieszony, a to przełoży się na szybsze wdrożenie odpowiedniej terapii. Pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. Trwa sezon turystyczny w górach Sowich. Dzierżoniowskie służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Planując wyjście, sprawdźmy prognozę pogody i pod żadnym pozorem nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. Należy pamiętać też o odpowiednim wyposażeniu. Mówi Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
8: Pamiętajmy, aby się odpowiednio do tego wyjścia ubrać. Odpowiednie obuwie, odpowiedni strój. Pogoda w górach bardzo szybko ulega zmianie. A jeżeli się do tego przygotujemy, to wchodzimy bezpiecznie.
7: Przydatna może okazać się również latarka i telefon z GoPro-wską aplikacją Ratunek. Bezpłatną aplikacją, to podkreślmy. Prace przy budowie naszej nowej zajezdni przy ulicy Beethovena idą w absolutnie ekspresowym tempie, czytamy na stronie wałbrzyszek.com. Efekty zresztą widać gołym okiem i robią ogromne wrażenie. Na placu budowy stoją już hale warsztatowe, gotowe na zaawansowaną obsługę techniczną, hala obsługi codziennej, serce logistyki i codziennych przeglądów i nowoczesna hala myjni, gdzie pojazdy będą lśnić każdego dnia. Zdjęcia z powstającej nowej zajezdni zamieszcza na swojej stronie portal wałbrzyszek.com. I na koniec z przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu o nietypowej akcji, o której pisał portal wałbrzych24.com. Niedawno na terenie powiatu kamiennogórskiego policjanci z lokalnej drogówki połączyli siły ze strażakiem z OSP Pisarzowice, Piotrem Jaksoniem, który na co dzień koordynuje projekt Pierwszy Ratownik. Wspólnie postanowili zamienić rutynowe kontrole drogowe w szybki, ale bardzo ważny kurs ratowania ludzkiego życia. Kierowcy kierowcy przyłapani na drobnych wykroczeniach drogowych przecierali oczy ze zdziwienia. Zamiast uszczuplenia portfela i dopisania punktów karnych, mundurowi zaproponowali im układ. Mogą przyjąć mandat albo natychmiast przejść ekspresowe szkolenie z pierwszej pomocy. Wybór dla większości był oczywisty. Na poboczu drogi pod czujnym okiem profesjonalistów kierowcy uczyli się tego, co najważniejsze. Jak nie panikować, kiedy liczy się każda sekunda. Brawo. I tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego i jego gości.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: A jeszcze dziś w programie usłyszycie m.in. o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Szczegóły tej imprezy, która w Sztawni odbędzie się we wrześniu, zdradzi dziś Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego. Najpierw jednak wracamy do tematu problemów emocjonalnych młodzieży, do komunikacji między dzieckiem a rodzicem. O tym rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy na co dzień w takich sytuacjach pomagają. To pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć z Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Ta komunikacja jest bardzo trudną rzeczą, a usłyszenie naszego młodego człowieka, zaakceptowanie tego, z czym on przychodzi. Bo on przychodzi z takimi emocjami, z którymi ja, rodzic, mogę mieć trudno. On przychodzi smutny. Smutne dziecko dla rodzica. O, nie ma nic gorszego. On przychodzi wściekły. Wściekłe dziecko, no trzeba szybko opanować, prawda? Zły, rozczarowany. Przychodzi w bólu, który nie jest umiejscowiony w ogóle w ciele. Rodzic naprawdę nie wie, co z tym zrobić. Bardzo często. I trzeba mieć kontakt z własnymi emocjami. Trzeba mieć doświadczenie radzenia sobie w tych różnych sytuacjach, żeby z tym dzieckiem być. Ale trzeba mieć też radykalną akceptację na to uczucia dziecka. To jest nasze zadanie dorosłych. Trzeba mieć zbudowane zaufanie, żeby to dziecko do ciebie przyszło, bo jeśli ci nie ufa, to nie przyjdzie. No i trzeba stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Bez tego nie zbudujemy relacji. I to są, to naprawdę nie jest łatwe dziś. To nie było łatwe pokolenia temu, bo przecież doskonale na pewno wiesz, że mówiliśmy o tym, jak to jest konflikt międzypokoleniowy. Z pokolenia na pokolenie dzieci są coraz gorsze, wiadomo. A teraz ja tu bardzo lubię odnieść się do pani doktor Halszki-Witkowskiej. Pani Halszka-Witkowska mówi, my nie mówimy o tym, że mamy konflikt. My mamy wyrwę międzypokoleniową. I to, że my się w ogóle w tej komunikacji nie spotykamy, to jest jedno, ale to, że nasze dzieci mówią innym językiem z powodu mediów społecznościowych, gdzie one funkcjonują, to jest coś, gdzie my już nie wejdziemy. Znaczy mówię z perspektywy matki już trójki nastoletnich dzieci, ale myślę sobie, że to jest taki świat, do którego my nie wejdziemy, może nawet nie mamy potrzeby już tam wchodzić. Natomiast mamy potrzebę tak blisko być z tymi dziećmi, żeby one w potrzebie przyszły do nas.
3: I to już jest sukces i dużo mniejszy problem, jeśli one rzeczywiście przychodzą w różnym stanie, z różnymi rzeczami, ale jeśli przychodzą, bo zdecydowanie większym problemem jest chyba ta sytuacja, w której one nie przychodzą. I mam wrażenie, że to jest lwia część tych sytuacji, które są najtrudniejsze, najgorsze i często kończące się tragicznie, że ta komunikacja nie istnieje albo jest złamana na tyle, że no właśnie. Właśnie pytanie, czy dziecko ma poczucie, że nie może przyjść do rodzica, że się boi, czy że ma inne potrzeby, będzie niezrozumiane. No bo jeśli przyjdzie z różnymi problemami, nawet najgorszymi, no to jest to powód do radości, ale jeśli pojawia się ta myśl, że rodzic nie jest tym miejscem, do którego mogę wrócić, nawet w najgorszej sprawie, no to chyba jest to taki stan niepokoju.
4: To ja bym zaznaczyła, że jest taki moment, kiedy to dziecko nie przyjdzie i nie musi nawet przyjść do rodzica, naprawdę. Sami nie mówiliśmy wszystkiego naszym rodzicom. To wynika trochę z wielkiej miłości do rodzica, bo go chronimy. Trochę z tego, że wiemy, jak on zareaguje, a nie chcemy się ani tłumaczyć, ani być zbagatelizowani w tych naszych emocjach. Dlatego ja mówię o tym, że to jest odpowiedzialność każdego dorosłego. Naprawdę. Nie musimy mieć dzieci, żeby modelować zachowanie dzieci na świecie, czy tu, w okolicy. Odpowiedzialnością nas, dorosłych, jest być z tymi dziećmi i akceptować je w tym wszystkim, z czym przychodzą. Naprawdę to nie muszą być rodzice. To może być nauczyciel, to może być ciocia, to może być sąsiadka, to może być ktoś życzliwy, kto przysiądzie się na ławce i cię wysłucha. Naprawdę każdy dorosły ma na sobie jakby takie ważne zadanie.
3: I też naszym zadaniem jest chyba, choć część tych sytuacji może być zupełnie spontaniczna, nieprzemyślana i nieplanowana, ale ta uważność, o której mówiliśmy wcześniej, i wrażliwość na potrzeby innych, szczególnie jeśli mówimy tutaj o młodych ludziach, no żeby stworzyć takie otoczenie, takie okoliczności, w których oni będą mieli poczucie, że mogą coś powiedzieć, że mogą mieć jakieś ujście tych emocji czy swoich problemów. No właśnie, bo mam wrażenie, że czasem wśród tych bodźców tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich, takiego uczucia nie ma. Ale są też takie miejsca, do których można przyjść. I jednym z takich miejsc jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tutaj tej pomocy można szukać, można z niej skorzystać. W jaki sposób?
5: Różny. W zależności od tego, czego potrzebujemy. Ja osobiście jestem pracownikiem, psychologiem działu profilaktyki na Adama Mickiewicza 26, gdzie razem z innymi psychologami oraz z pedagogami udzielamy wsparcia darmowego. To jest chyba bardzo ważna informacja i chyba na pewno. I czekamy na każdą osobę, która tego potrzebuje. I konsultacje indywidualne to są realizowane i grupowe. Więc tutaj też są terapeuci simultanowcy. Jestem ja, psycholog interwent. To są osoby, które zajmują się grupą motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia. Jest grupy czy szkolenia dla rodziców w pieczy zastępczej. Mamy bardzo różnego rodzaju rozwinięte formy pomocy, więc od razu powiem tak od siebie, zapraszamy, bo naprawdę czekamy na każdą osobę, która tego potrzebuje.
3: Gdzież często trudno zachęcić do tego, żeby z problemem się zgłosiła, więc docierać trzeba do nich różnymi metodami. I tym środowiskiem jest też internet, o którym powiedzieliśmy, że z jednej strony jest on ogromnym zagrożeniem i taką przestrzenią, w której dużo złych, niepotrzebnych rzeczy może się wydarzyć, ale też taką przestrzenią, w której pomoc można znaleźć.
5: Wrócę trochę do tego modelowania, bo tak jak mówię, nie zawsze słowa są warte tego, aby je w ogóle wypowiadać. To najbardziej potrzebne jest po prostu bycie, i jeśli ja pokażę dziecku, że ja się nie boję sięgać po pomoc, też tą psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, jak zwał, tak zwał, to dziecko prędzej czy później pójdzie za moim krokiem i też pod nią sięgnie. Więc słowa słowami, ja nie mówię, że nie są ważne, bo one potrafią czasami zranić do głębi i spowodować, że ktoś się całkowicie załamie, ale bardzo ważne jest to, żeby po prostu być. To jest tak ciężko czasami w ogóle w naszym dzisiejszym świecie zrozumieć, żeby być. Ale co to znaczy być? No po prostu usiąść z tym dzieckiem obok, przytul, albo po prostu siedzieć w milczeniu. To też jest okej. To jest jak najbardziej okej. Ja jako psycholog mogę powiedzieć, że mamy taki trochę czasami syndrom niespokojnego języka, jak ja to mówię. I czasami mam takie to powiedzieć, to zadanie, tam, coś tam. To nie jest czasami w ogóle potrzebne. Czasami trzeba usiąść i po prostu milczeć z tą drugą osobą. I to jest okej, i to jest wtedy potrzebne.
3: Oczywiście najbardziej pożądaną sytuacją, w której coś złego się dzieje, jest ta, w której po tę pomoc sięgamy i udajemy się, chociażby konsultując się tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, korzystając z pomocy specjalistów, ale czasem do tego trzeba czasu, czasem trzeba odwagi i są takie kroki pośrednie.
5: Jak najbardziej. Ja sam osobiście jestem konsultantem telefonu wsparcia Fundacji Nagle Sami i też niejednokrotnie udzielałam na takie tematy informacji. Jest wiele fundacji i stowarzyszeń. Oczywiście jesteśmy też my, czekamy na to, żeby pomóc konkretnej osobie, natomiast są takie konkretne fundacje, takie celowane na temat, nie wiem, związane mi z dziećmi, czyli na przykład dajemy dzieciom siłę, gdzie są różnego rodzaju materiały. Fundacja Tumbo, która zajmuje się jeszcze innymi aspektami też związanymi z dziećmi. Tego jest mnóstwo, tego naprawdę jest mnóstwo. Filmiki, poradniki, też posty na social mediach. Czasami ja osobiście to robię i oglądam różnego rodzaju rolki, zdjęcia, posty, w których jest mnóstwo ciekawych informacji, które mi osobiście się przydadzą i z nich korzystam. My tutaj w dziale profilaktyki też stworzyliśmy, jestem autorem, więc trochę się pochwalę, broszury, która właśnie traktuje o czułości wobec własnych potrzeb, w której są różnego rodzaju telefony, w której jest zasada zadbaj, która skierowana jest o to, żeby właśnie nakierować się na swoje potrzeby po to, żeby zapobiec różnego rodzaju konsekwencjom, które nie są pożądane. W szczególności, że należy jedną rzecz podkreślić i pamiętać, jako psycholog czuję do tego taką powinność, że kryzys to jest życie, to jest codzienność. Kryzysy mogą być dobre, kryzysy mogą być złe, więc to jest po prostu bardzo istotne i ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie uciekać. Ja wiem, że to jest taka pokusa, bo ja się boję. Ja wewnętrznie się boję o tym powiedzieć, ale to nie jest rozwiązanie. Naprawdę to nie jest rozwiązanie i to moje, czy Magdy. Każdy z nas jest innym specjalistą, ale my czekamy na to, żeby oferować tę pomoc. Bez ocenienia, bez pokazania, jestem tu lepszy, ja wiem lepiej, a ty teraz nie słuchaj. Nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja też uczę każdą osobę, która do mnie przychodzi, czułości wobec własnych potrzeb, ale czułości wobec tej relacji, że mamy tą, że w normalnym świecie, w normalnej rzeczywistości tej relacji jest bardzo duża rezerwa. Bardzo duża rezerwa, bo każdy popełnia błędy. Ja również. Każdy z nas popełnia błędy w swoim życiu. I to też jest okej. Okay. Tylko trzeba umieć się z tym pogodzić, w cudzysłowie oczywiście, i wyciągnąć wnioski i wtedy idziemy dalej i się rozwijamy.
4: Ja bym chciała nawiązać do tego, co powiedział Mateusz. Do tego, że media są naprawdę bogate w mądre treści i znów idziemy do dorosłego. Byłam ostatnio na konferencji, gdzie był profesor Pyżalski z Poznania i profesor powiedział o tym, że w mediach działają algorytmy. To, co oglądają nasze dzieci, to taki mają internet. Każdy ma inny. Mój jest zupełnie inny niż twój, niż Mateusza. Natomiast powiedział, że my dorośli mamy wpływ na to, co pojawi się w mediach naszych dzieci. Bo jeśli ja widzę coś, co jest wartościowe, to ja wysyłam linka do mojego syna, do mojej córki jednej czy drugiej, do dziecka, z którym mam konsultacje. Mam ich na Messengerze i mogę to zrobić. W momencie, kiedy oni tylko na to klikną i to minutę, dwie nawet poświęcą, to zaciąga już kolejne algorytmy, które też są wartościowe w tych mediach społecznościowych. Więc jakby my dorośli znów mamy wpływ nie poprzez kontrolę, co moje dziecko tam robi, ale poprzez to, co ja podeślę temu dziecku przez te media. I myślę sobie, że w to idźmy. W to, że moja odpowiedzialność osoby dorosłej polega na tym, że ja również mogę coś zmienić w internecie mojego dziecka.
3: Możliwości i form wsparcia tej dobrej komunikacji, jak słyszeliście, jest mnóstwo. Jak tę komunikację poprawić między dzieckiem a rodzicem? Gdzie szukać pomocy w przypadku kryzysu? O tym wszystkim dziś w naszym programie opowiadali nasi goście, pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
3: A teraz o inwestycji, która zmieni nieco oblicze ścisłego centrum naszego miasta. Jeden z budynków przy ulicy Brzechwy, nieopodal Teatru Lalki, aktora, przechodzi aktualnie gruntowny remont. Co docelowo się tam znajdzie, to wyjaśnił podczas relacji w mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
9: Na ulicy Brzechwy, numer 13, wielka, czynszowa, mająca ponad 100 lat kamienica, którą chcemy zmodernizować tak, żeby odpowiadała, jeśli chodzi o jakość mieszkania, to naszym oczekiwaniom XXI wieku, a więc toalety, a więc ogrzewanie podłogowe, a więc pompy powietrzne, łazienki, oczywiście wszystko to, co nam się kojarzy z normalnym standardem mieszkania. Jesteśmy w ścisłym śródmieściu, do którego chcemy sprowadzić, zachęcić nowych mieszkańców, tych, którzy po prostu dadzą życie śródmieściu, staremu miastu. A więc ci, którzy przyjadą tutaj z dziećmi, przyjadą tutaj i zamieszkają z perspektywami, że będą tutaj długie lata mieszkać. Co oznacza odpowiadający temu wysoki standard mieszkania, a czasami też również wielkość mieszkania, no bo dzieci, bo nieraz kilkoro nowych mieszkańców w jednym mieszkaniu. Jesteśmy przy podwórku niezbyt dużym, gdzie właściwie ten dom właściwie jest cały nowy. Zostanie tylko szkielet, w środku jest klatka schodowa nowa, jest winda, 4 kondygnacje, 13, 14 mieszkań, zaplecze techniczne na poziomie piwnicy, która w dużym stopniu zostanie też odizolowana. Więc jesteśmy w miejscu, w którym wierzymy głęboko, że się nic nas nie zaskoczy, to w listopadzie sprowadzi się tutaj 12-15 rodzin, w zależności od wielkości mieszkania, jeszcze nad tym pracujemy, którzy po prostu będą nowymi mieszkańcami Śródmieścia. Budynek rewitalizowany, przebudowywany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z programu dotacyjnego. Na tym polega rewitalizacja Śródmieścia. Nie tylko na remoncie placów, chodników, ulic, ale również na rewitalizacji społecznej, czyli zachęcaniu nowych mieszkańców, rodzin z dziećmi do tego, żeby zamieszkali w Śródmieściu. Po sąsiedzku Teatr Lalki Aktora, drugie liceum, Park Sobieskiego, Plac Magistracki i wszystko to, co nam się kojarzy z życiem w Śródmieściu.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
3: To tyle, jeśli chodzi o inwestycje przy ulicy Brzechwy, a my teraz tak dla odmiany wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie chwilę po wakacjach, we wrześniu, odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę, skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem.
6: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich Dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego, zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawna Zdroju, jak i z prezesem

0: Infrastruktury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
1: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawno-Zdrój?
0: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawna-Zdroju i dlatego padło właśnie na Szczawno-Zdrój. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
1: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie, i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
0: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
1: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
0: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie-Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna-Zdroju, Szczawna-Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna-Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
1: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Ważna, dobra informacja dla rowerzystów. Europejka dotychczas kojarząca się przed

0: Przede wszystkim z trasą samochodową. Już niebawem wzbogaci się o ścieżkę rowerową. Na niej skorzystają także piesi, ale więcej o tej inwestycji już teraz prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej, który w minionym tygodniu w swoich mediach społecznościowych relacjonował postępy budowy.
1: To jest kierunek od ronda, które teraz nazywa się Rondo Niepodległości, kiedyś kojarzone jako Rondo Tesco, wzdłuż estakady. To jest obwodnica w kierunku Starego Zdroju. Słychać obwodnicę, obok jest niedaleko szpital. Prace trwają tu już od kilku tygodni i rzeczywiście widać realny postęp, ale to nie będzie tylko ścieżka rowerowa. Zadbaliśmy o to, aby również piesi, spacerowicze mogli z niej w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać. Tu widzimy zwały ziemi, humusu właściwie, który będzie oczywiście wykorzystany. Wzdłuż ścieżki będzie nasadzona zieleń, będą barierki ochronne, a cała ścieżka, prawie 7,5 km aż do placu Grunwaldzkiego, będzie oświetlona. Będą nie dość, że regularne lampy, ale również będą kamery monitorujące. Wzdłuż obwodnicy będzie wiele punktów, gdzie można będzie przysiąść, gdzie można będzie odpocząć, gdzie można będzie chwilę podelektować się widokami, bo jeden z tych punktów, który jest troszkę niedaleko stąd, na granicy gminy Sztabno-Zdrój i Wałbrzycha, najwyższy punkt tej ścieżki, to będzie punkt widokowy. A więc prace toczą się właściwie systematycznie, obserwujemy to codziennie. Koniec prac to jest listopad, październik, listopad tego roku. Przypominam, że 85% kwoty przeznaczonej na ten odcinek i odcinek ten drugi, czyli od ulicy Żeromskiego, właściwie Kuracyjnej do Placu Grunwaldzkiego, to jest odcinek, ten koszt wynosi około, powiedzmy, 20 milionów złotych, 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
2: Ciekawy Wałbrzych.
0: Wałbrzych i jego okolice, zwłaszcza majestatyczny Zamek Książ, od dekad służą jako plenery filmowe. Miasto oferuje zarówno historyczne wnętrza, jak i surowe, industrialne krajobrazy, które doskonale wpisują się w różnorodne gatunki filmowe. Kilka kluczowych produkcji, które powstały w Wałbrzychu, przypomina serwis tvwałbrzych.pl. Rok 1996 i Panna Nikt w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeden z bardziej znanych filmów kręconych w Wałbrzychu, oparty na powieści Tomka Tryzny. Historia 15-letniej Marysi, która przeprowadza się do miasta i zmaga się z trudami dorastania, została sfilmowana m.in. w szkole podstawowej nr 22 przy ulicy 11 listopada w Rynku oraz na Piaskowej Górze. Wałbrzych w filmie ukazano jako miejsce kontrastów. Z jednej strony szare, postindustrialne, z drugiej tętniące młodzieńczą energią. W produkcję zaangażowano ponad 400 statystów z miasta i okolic. Ciemno, prawie noc to produkcja z 2019 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Ekranizacja nagrodzonej nagrodą Nike powieści Joanny Bator to mroczny kryminał z elementami baśniowymi. Film, którego akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, opowiada o dziennikarce Alicji Tabor, która bada tajemnicze zaginięcia dzieci, w tej roli Magdalena Cielecka. Zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ, gdzie zarejestrowano widowiskowe sceny wkroczenia Armii Czerwonej i pogrzebu księżnej Daisy. Wałbrzyskie plenery, w tym taras zachodni zamku, dodały filmowi niepowtarzalnego, ponurego klimatu. Produkcja numer 3 to Komornik w reżyserii Feliksa Falka, produkcja z 2005 roku. W tym poruszającym dramacie główną rolę zagrał wałbrzyszanin Andrzej Chyra, wcielając się w bezwzględnego komornika, który przechodzi moralną przemianę. Film kręcono w różnych częściach miasta, które posłużyły jako tło dla opowieści o ludzkich dramatach w realiach polskiej prowincji. Wałbrzych został ukazany jako miasto borykające się z problemami społeczno-ekonomicznymi, co nadało produkcji autentyczności. 4. Sztuczki, 2007 rok i film w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Ciepła, kameralna opowieść o rodzeństwie próbującym wpłynąć na los za pomocą drobnych sztuczek została sfilmowana głównie w wałbrzyskich dzielnicach Biały Kamień i Podgórze. Plenery obejmowały ulice Daszyńskiego, Andersa, Niepodległości oraz okolice wiaduktu kolejowego. Film zdobył uznanie na festiwalach, a Wałbrzych ukazano w nim jako miejsce pełne codziennych ludzkich historii. Ja gorąco od siebie polecam ten tytuł ze względu na ścieżkę dźwiękową. To prawdziwy smaczek dla miłośników muzyki. Propozycja numer 5 to Strefa Interesów z roku 2023 w reżyserii Jonathana Glazera. Ten polsko-brytyjsko-amerykański film, nagrodzony dwoma Oscarami, za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, opowiada o życiu rodziny komendanta Auschwitz-Birkenau. Scenę eleganckiego balu kręcono w 2022 roku w sali Maksymiliana Zamku Książ, który posłużył jako tło dla kontrastującej z horrorem obozu codzienności. Diabeł, 1972 rok, premierę miał w 1988 film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kontrowersyjny horror kostiumowy z udziałem m.in. Wojciecha Przoniaka i Małgorzaty Braunek kręcono także w Zamku Książ. Film z powodu cenzury miał premierę dopiero po 16 latach, ale jego mroczna atmosfera idealnie współgrała z historycznymi wnętrzami tego obiektu. Trendowata to film siódmy z 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, klasyczny melodramat na podstawie powieści Heleny Miszkówny, w którym Zamek Książ odegrał kluczową rolę. Sceny Garden Party ordynata Michorowskiego kręcono na tarasie wodnym i zachodnim, a malownicze plenery zamku dodały filmowi romantycznego splendoru. Ósma produkcja to Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Kultowa filmowa baśń dla dzieci oparta na powieści Jana Brzechwy wykorzystała książańskie punkty widokowe, m.in. Grób Olbrzyma, skąd roztacza się panorama na Zamek Książ. Jak czytamy dalej, Wałbrzych gościł także zagraniczne ekipy, m.in. z Egiptu, to film Arabian Nights z 2015 roku, i z Indii Saptagiri Express, to już rok 2016.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
3: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty, dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę, oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
0: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
3: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów. Także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk, profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
0: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
3: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
0: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
3: Tak, bo my w zasadzie to jest nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
0: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
3: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
0: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
0: chciała skorzystać z ulgowego przejazdu, a skończyło się interwencją policji. Policjanci Komisariatu II Policji w Wałbrzychu zatrzymali w minionym tygodniu 21-letnią mieszkankę Poznania, która posługiwała się fałszywym dokumentem. Do zdarzenia doszło 21 maja na terenie dworca Wałbrzych Miasto. Około godziny 15:40 dyżurny Komisariatu II Policji w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie od konduktora pociągu, który nabrał podejrzeń co do autentyczności legitymacji szkolnej okazanej przez jedną z pasażerek podczas kontroli biletów. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wylegitymowali 21-letnią mieszkankę Poznania. Ustalili, że kobieta posługiwała się dokumentem rzekomo wystawionym przez jedną z poznańskich szkół policjalnych. Legitymacja wzbudziła jednak szereg wątpliwości. Była wypłowiała, posiadała niewyraźne nadruki, a dane i oznaczenia odbiegały od oryginalnych dokumentów tego typu. Mundurowi skontaktowali się telefonicznie ze szkołą, która miała legitymację wystawić. Pracownik placówki poinformował, że wskazany numer dokumentu nie figuruje w ewidencji szkoły i 21-latka nigdy nie była jej uczennicą. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi, a legitymację zabezpieczono do dalszego postępowania jako dowód w sprawie. W minioną sobotę 21-latka usłyszała zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem, do którego się przyznała. Wyjaśniła, że legitymację zakupiła przez internet, żeby skorzystać z ulgowego przejazdu. Teraz sprawą zajmie się sąd. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Kino warto odwiedzać regularnie. Doskonałą ku temu okazją jest oczywiście weekend, ale jeśli nie macie czasu tym razem, to te filmowe zaległości będzie można nadrobić także w nadchodzącym tygodniu. Nowości mamy dwie na ten najbliższy tydzień, a wśród nich m.in. Milcząca przyjaciółka w reżyserii Ildiko Enyedi. W centrum Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego stoi majestatyczny miłożąb japoński. Niemy świadek losów trojga ludzi, których życie zmienia się w jego cieniu. Młoda kobieta walczy o miejsce w zdominowanym przez mężczyzn świecie nauki. Zagubiony student próbuje odzyskać równowagę po życiowym kryzysie, a neurolog z Hongkongu zaczyna podważać własne racjonalne przekonania. To opowieść o czasie, pamięci i subtelnych więziach między człowiekiem a naturą. O tym, że czasem to, co najważniejsze, dzieje się właśnie w ciszy. Milcząca przyjaciółka to jedna z propozycji wałbrzyskiego kina. No a jeśli wolicie kino akcji, to na ekranie są także Zawodowcy w reżyserii Gaja Ricciego. Eve, działająca w szarej strefie, specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się już jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje od lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, załatwienia sprawy i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków. Jaki będzie finał tego starcia, to sprawdzicie, wybierając się na film pod tytułem Zawodowcy. A jeśli nie kino, to może teatr, tym bardziej, że sporo ma nam do zaoferowania w najbliższych dniach scena, a w zasadzie obie sceny Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Ten weekend to niewyczerpany żart Krzysztofa Popiołka. No a czerwiec otworzymy głośnym spektaklem, bardzo mocnym, jeśli chodzi o jego wydźwięk, spektaklem Palaczka. To jedna z ostatnich premier wałbrzyskiej sceny. Przedstawienie, które zobaczymy na scenie kameralnej. Spektakl pokazujący, jak łatwo przemoc może stać się procedurą, a człowiek jej wykonawcą. Wystarczy tylko jeden czynnik. Wystarczy to, że swoje działania i przekonania nazwiemy koniecznym porządkiem. Mocna propozycja i konsekwentna kontynuacja poszukiwań teatru wokół doświadczenia wojny i mechanizmów przemocy. To odważne doświadczenie performatywne, w którym ciało zostaje poddane procesom na granicy ruchu i bezwzględności. Bezwładu. Ten spektakl 3 czerwca na scenie kameralnej będziecie mogli zobaczyć, czyli w najbliższą środę, dwa pokazy o godzinie 11 i 20. A kolejne propozycje to m.in. sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga w reżyserii Jacka Jabrzyka 5 czerwca. Dzień później również powrócimy na scenę kameralną ze spektaklem Czy pingwiny mają kolana w reżyserii Anety Groszyńskiej, to 6 czerwca. A oprócz tych dwóch tytułów, które jeszcze w repertuarze będą się pojawiały, na scenie jest również Zwycięstwo, czyli spektakl muzyczny, który swoją premierę miał 6 lipca 2025 roku na scenie kameralnej. To Zwycięstwo do repertuaru powraca 13 czerwca o godzinie 17. Natomiast wieczorem na dużej scenie spotkamy się na spektaklu Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. To grudniowa premiera roku 2025. No i spektakl, w którym Wałbrzyski Teatr po raz drugi sięgnął po dramat Pawła Demirskiego. Prapremiera odbyła się 30 maja 2008 roku na scenie kameralnej w reżyserii Moniki Strzępki. Teraz nieco inna odsłona tego tytułu, więc Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, to kolejna propozycja w czerwcu. I to wszystko w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Kończymy jak zwykle artystycznie. No a ja zapraszam na kolejne wydania tego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama. 8 na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
4: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą, nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów, to dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł. 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
5: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
4: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Sołcu Kujawskim.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. No jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynamy od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia. Z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze, te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, z jej

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Reklama.
3: Nareszcie weekend.
5: Nareszcie niedziela.
3: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choćby właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe.

Tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
4: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
5: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty, Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
6: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
5: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
6: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
5: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
7: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
5: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla Was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
2: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Złota Piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym Dniem Dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara, ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

Bonnie M w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rose przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
4: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
5: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przyklejono jej łatkę faworytki. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałem z Igą w Cincinnati i przegrałem ten mecz na długo, tak naprawdę przed wejściem na kort, nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
6: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
5: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
7: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
5: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
4: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
8: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
3: No właśnie. Radio Złote Przeboje. Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to manam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka Was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

lżejsze miała suknie. Lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami, to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Reklama.
9: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygniecie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.

0: kochają.
1: I uwaga.
0: A ja suwa tu i tam.
1: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Yeah!
1: Tak,
2: super.
1: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
1: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

0: Fornam Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bądź Media Expert, tanie.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
14: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
15: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
14: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szulc z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
17: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
18: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
16: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
19: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję jeszcze, bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
16: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
14: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA. Ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
0: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać? O tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla Was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A tu już przygotowuję się do śpiewania Joe Cocker.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Pebo Brysonem. Bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Walladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach lotu.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie. Jest.

0: Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofast.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Reklama.
0: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
11: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
13: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
14: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
13: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
14: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
13: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
15: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
13: Poza nazwą nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
11: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Anton Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nim mówiłam. Jest moje, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, ale to nie jest jeszcze taki najgorszy. No i się nazywa Zbyszek. No, mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: No świetnie. No i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Anton Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Data to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
1: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
1: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkich ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
1: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy, tak, co tu się w ogóle odbywa,
1: co tu się odbywa? Zasadzie,
2: już powariowali ludzie, nie?
1: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
1: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
1: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam siostrę, wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
1: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Tomaszem Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
1: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana, po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci i w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci i mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz, przeszmuglowywał, puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
1: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją, wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

0: największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie to nie czas na nudę.
3: Mam dla Ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
7: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
6: Pożar trwa od czwartku, gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom, zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
8: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
6: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Pogoda.
5: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
9: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
5: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu Złote Przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swoim.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam. Oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, a przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka była. Pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To
1: żal dzisiaj...
2: nie tamtych nocy i dni.
3: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś... tak. Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
3: Napisałaś od nowa.
2: No, prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
3: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już to wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
3: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
3: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
3: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
3: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś.

0: cokolwiek robisz.
1: Będę ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
0: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
1: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
4: Reklama.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą. Piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
3: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
3: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: My chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś? Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
3: Powolutku, powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak, poruszam.
3: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Mm-hmm. Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i byłam na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
3: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. To poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona, do takich energetyzujących kawałków obiecuję wam powrócimy tuż po 14. A to był Ronan Keating, a za dwie minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów, no i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18, także będę miał dla Was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

się. Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
17: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
16: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
17: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja przerozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

0: Kocham dźwięk gitar w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, no ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Autopromocja.
3: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
3: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląsk i Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
16: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
15: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
17: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
15: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Pogoda.
0: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Trzy minuty po godzinie 15. Niedzielne popołudnie rządzi się swoimi prawami. Może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka to niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

Te piękne letnie dni na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla Was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile, no a ja z wielką przyjemnością wręczę Wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do Was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować Waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na Was, a ja czekam na Wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shada.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda? Wszystkie.

jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14:00

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
14: Skoda.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: No teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tatianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16:00. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Cztery minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii, no i sprawdzamy dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 31 maja 1980 roku. Amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam Wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją Wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podelektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.

Kultowy brytyjski duet lat 80. i 90. na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fan jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, to teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś.
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko kupisz.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.

0: Alize i Mua Lolita w radiu Złote Przeboje, takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Telmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki, będzie dowódcy dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle i zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: Dobrze, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają Was do 20. Mariusz Telmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru Wam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, 17 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni, 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
12: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
13: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jak Himmelsberg z angielskim.
14: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
12: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
15: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
12: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
11: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
16: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
11: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Iranem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz, na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce.

0: W Radiu Złote Przyboje Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.
1: Sultani Swingu to pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
0: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.
2: Obsession.

sumie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
18: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
17: Mów szybko, gdzie byłaś.
18: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
17: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
17: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Trawisto.
21: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
22: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

0: powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
6: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
12: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
11: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
13: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że dwa tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
11: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Tych wzwyż.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dimond. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote przepoje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
0: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: Ale posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Podczas pisania tekstu do piosenki Maria Magdalena twórcy potrzebowali imienia, które składa się z 7 sylab w refrenie. Padło więc na tytułowe, a inspiracją do jego użycia stała się biblijna postać Marii Magdaleny. Ale sam tekst opowiada o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale też emocjonalnie nieuchwytna. Sukces nie przyszedł od razu, gdyż wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie, dlatego piosenkę zaczęto promować w Grecji. Turyści byli nią na tyle zachwyceni, że tuż po powrocie do rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena, Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Reklama.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko, 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. Tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Radio Złote Przeboje.
1: To sit together on the sofa.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak ktoś się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego. Bo na tym koncercie tam, w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, więc w Radiu Złote Przeboje jeden z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założony przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie w tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Cars. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, Oprócz Błękitnego Nieba w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
4: Kolejny w ten weekend odcinek magazynu Tydzień w Wałbrzychu. Kolejna godzina poświęcona temu, co dzieje się w naszym mieście. Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i zapraszam na szczegóły. Dziś przede wszystkim będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży, o tym, jak im pomóc, o komunikacji w szkole, ale przede wszystkim między dzieckiem a rodzicem. Rozmowa wydaje się być niezbyt skomplikowanym procesem, ale w rzeczywistości może okazać się zupełnie inaczej.
5: Myślę co innego, ale mówię co innego. Ty słyszysz jeszcze co innego, myślisz o tym co innego, a za dwa dni oboje pamiętamy tą rozmowę inaczej.
6: Nie zawsze słowa są warte tego, aby je w ogóle wypowiadać. Najbardziej potrzebne jest po prostu bycie i jeśli ja pokażę dziecku, że ja się nie boję sięgać po pomoc, też tą psychologiczną, terapeutyczną, to dziecko prędzej czy później pójdzie za moim krokiem i też po nią sięgnie.
4: Jeśli jest psyche, czyli nasz umysł, nasza dusza, to jest i soma, czyli ciało, o tej części także nie zapominamy i w tym kontekście w Radiu Złote Przeboje, jeśli chodzi o dbałość o nasze zdrowie, porozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Co za tym hasłem, co za tą długą, nieco skomplikowaną nazwą imprezy się kryje, to zdradzi Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
7: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ona jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
4: Będzie też sporo o miejskich inwestycjach, zarówno komunalnych, jak i tych, które ucieszą miłośników rowerów, bo powstaje ścieżka wzdłuż Europejki, między innymi. Szczegóły za moment, a zaczynamy od innego tematu. Hejt, brak zrozumienia, problemy w komunikacji czy konflikty w szkole mogą dziś bardzo mocno wpływać na zdrowie młodzieży, czego Wałbrzych niestety był niechlubnym przykładem. Jak sięgnąć po pomoc? Jak te problemy rozwiązywać? Jak być wsparciem dla młodzieży? O tym wszystkim w rozmowie z naszymi gośćmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Z nami są pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć.
3: Tydzień w Wałbrzychu.
4: Zastanawiałem się, jak rozpocząć naszą rozmowę i nasze spotkanie, ale myślę sobie, że chyba punktem wyjścia powinno być hasło komunikacja, bo będziemy troszkę o potrzebach młodzieży rozmawiać, o tym, z jakimi czasem trudnymi sytuacjami się w swoim otoczeniu zdarzają, choć to problemy, które w zasadzie, patrzymy na nie z perspektywy młodych ludzi, czy jako grupę docelową, ale często ona nie jest związana z wiekiem i te problemy dotykają każdego z nas.

0: życia dziecka. I na początku jest dużo łatwiej niż z czasem, bo na początku trzeba się tym dzieckiem zaopiekować, przytulić, nakarmić, przewinąć, zadbać o takiego podstawowe potrzeby i tu rodzic nie ma problemu z odróżnianiem, co temu dziecku szkodzi, a co temu dziecku służy. Natomiast w momencie, kiedy dziecko dorasta, dojrzewa, zaczyna mieć zupełnie inne zdanie, na wiele inne pomysły, no to faktycznie rodzic w aktualnym świecie, ja to obserwuję, ma trochę problem z budowaniem swojego autorytetu, z odmawianiem dziecku, z rozróżnianiem potrzeby od zachcianki, z słuchaniem tego swojego takiego wewnętrznego głosu, czego ja rodzic dla mojego dziecka chcę. Czy ja potrafię postawić granice? Czy ja się skupiam na racji, czy na relacji? W dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o mediach społecznościowych, kiedy mówimy o hejcie i kiedy mówimy nawet o idiotycznych, pozwolę sobie użyć tego sformułowania, programach, które są w telewizji i w innych miejscach, które jakby no, pokazują, że dorośli też mają problem z odróżnianiem tego, co dobre, od tego, co zupełnie nam nie służy.
1: I nie zawsze są dobrym wzorem.
0: No właśnie, nie? A jakby myślę sobie o tym, że ja rodzic, ja dorosły, modeluję moje zachowanie mojego dziecka na przyszłość. Ono nie uczy się, bo ja do niego dużo mówię i tłumaczę mu świat. Ono uczy się, bo patrzy na mnie, na to, jak ja reaguję, jak ja sobie radzę w różnych sytuacjach trudnych. Więc jakby ten autorytet rodzica jest w moim odczuciu, w mojej pracy tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, rodzic jest trochę zagubiony w dzisiejszym świecie.
1: To jest taki chyba efekt końcowy, może nie końcowy, ale pośredni, bo też nie bez przyczyny od dzieci, od najmłodszych zacząłem, bo mam wrażenie, że często taka sytuacja, która ma miejsce w tych relacjach czy komunikacji między dzieckiem a rodzicem pod tytułem konflikt, pod tytułem obustronne niezrozumienie i takie książkowe starcie z nastolatkiem, to jest już wynik końcowy tego, czego chyba mogło zabraknąć wcześniej. To nie jest tak, że za pstryknięciem palca podamy rozwiązanie na dobrą relację z dzieckiem i ona się wydarzy, tylko to jest coś, co się buduje latami.
2: Relacja to jest coś, co tak jak powiedziałaś, buduje się latami. Od najmłodszych lat, kiedy to dziecko jeszcze nie mówi, kiedy dopiero zaczyna raczkować, uczyć się wielu rzeczy, to on lub ona dopiero poznaje ten świat i tak jak powiedziała Magda, poprzez modelowanie, czyli naśladownictwo. Patrzy co ten rodzic, ta osoba, którą najbardziej kocha, najbardziej jest na nią wrażliwa lub wrażliwa i podąża. Podąża za tym rodzicem, podąża za tym opiekunem. Pierwsze środowisko, czyli rodzina, bo wtedy ten dziecko na pierwszych etapach życia poznaje świat społeczny, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby rodzic też nauczył się takiej czułości wobec własnego dziecka. To, co Magda powiedziała, ten autorytet, ja bym tutaj to dodał trochę pod względem psychologicznym, tym autorytetem jest też miłość. Jeśli kocham, to umiem wyznaczyć zasady, umiem wyznaczyć regułę, ponieważ nie wiem jak ty, nie wiem jak Magda, ale ja, kiedy nie mam zasad, nie mówię takich stricte od jeden do drugiego, tylko takich zasad ogólnych, jak mam funkcjonować, no to człowiek się gubi. A dziecko, które się uczy, które chce być ciekawe świata, bez zasad się po prostu zwyczajnie zgubi. I kiedy mówimy o social media, kiedy rodzice czasami z przemęczenia, czasami z niewiedzy dają ten dostęp nieograniczony do tego wszystkiego, to one nie są w stanie rozróżnić, co jest dla nich skuteczne, co jest dla nich dobre, a co nie. I to powoduje, że ten kryzys różnego rodzaju też w rodzinie, między rodzicem a nastolatkiem później, jak to powiedziałeś, są jeszcze większe. Też ta komunikacja czasami jest bez słów. Przytulenie, wsparcie, popłakanie razem, ale też pozwolenie dziecku na nas się trochę wykrzyczeć, bo pamiętajmy jedną rzecz. Nie jest to reguła, od razu znaczę. Natomiast kiedy dziecko czuje się z nami bezpiecznie, to nas pozwala na to, żeby na nas krzyknąć. Im jest młodsze, to nawet czasami nas uderzyć, ponieważ wie, że ta ze strony rodzica, ona jest po prostu zwyczajnie bezpieczna. Też czasami, bardzo często mam wrażenie, ta złość nastolatka chociażby jest interpretowana jako złość, taka złośliwość, jako coś złego, a on po prostu, ono uczy się po prostu zwyczajnie tego zwyczajnego świata i dzięki takiemu rodzicowi, który pozwoli na tą przestrzeń, stworzy tą bezpieczną przystań, to dziecko się rozwinie i będzie, że tak powiem, zdrowym, młodym dorosłym, który idzie w świat z gotowym, zdrowym bagażem.
1: Ja pokuszę się o taki wniosek, bo mam wrażenie, że żyjemy w wyjątkowo trudnych czasach i że to są wyjątkowo trudne czasy dla młodzieży i oczywiście sięgając pamięcią wstecz 10, 15, 30, 50 lat temu, te kategorie problemów były różne i ciężkie.

0: je ze sobą zestawiać, bo okoliczności też się dość mocno różniły, ale mam nieodparte wrażenie, że gdyby tak taką modelową rodzinę pokoleniowo zamienić pod tytułem rodziców, wrzucić w środowisko swoich dzieci i w ten świat, w którym oni żyją, czyli social media, internet, miliony bodźców, to że dla nich jako dorosłych byłoby to środowisko trudne do przebrnięcia. Nie jestem pewien, czy wszyscy by się odnaleźli, więc no właśnie, pytanie, czy to jest kwestia umiejętności zrozumienia drugiej strony, samej komunikacji, rozmowy i takiej chęci postawienia się w ich roli, w ich sytuacji.
1: Jest taki moment w życiu młodego człowieka, kiedy on się faktycznie z rodzicem mija. I to jest bardzo ważny moment, bo to jest faza rozwojowa, która musi nastąpić, żeby to dziecko oddzieliło się od rodzica i poszło w świat. I samodzielnie funkcjonowało w tym świecie i sobie radziło. Dla nas rodziców, szczególnie nastolatków, jest to bardzo bolesny i trudny czas. Dla naszych dzieci jest to ogromny kryzys. Kryzys wynikający z tego, co dzieje się w ich mózgu, kryzys wynikający z tego, że mają poczucie niezrozumienia, braku akceptacji i w ogóle cały świat przeciwko nim się sprzysięga w tym momencie. I ja mam takie wspaniałe doświadczenie jako realizator szkoły dla rodziców, że są jedne zajęcia, na które przychodzą właśnie ci młodzi ludzie i odpowiadają na pytanie, co mi utrudnia, co mi ułatwia komunikację z moim rodzicem. Na to same pytania na innych zajęciach odpowiadają rodzice i zdziwienie obu stron jest ogromne. My w ogóle się mijamy absolutnie. Nam się wydaje, że nasze dziecko słyszy, co my do niego powiedzieliście. No nie, naprawdę słyszy zupełnie co innego. Ja tu lubię też odnieść się do tego, co mówi psychiatra Mariusz Wirga. On akurat jest terapeutą Simontonowskim i on mówi, że komunikacja jest najtrudniejszą rzeczą między ludźmi w ogóle, tak? Bo definicja według niego wygląda tak. Myślę co innego, ale mówię co innego. Ty słyszysz jeszcze co innego, myślisz o tym co innego, a za dwa dni oboje pamiętamy tą rozmowę inaczej.
0: Przypominam, naszymi gośćmi dziś w wałbrzyskiej audycji Radia Złote Przeboje są Magdalena Tumasz, pedagog, i psycholog Mateusz Kopeć z Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do tej rozmowy, do tego tematu wrócimy już za chwilę, bo teraz krótka przerwa na wieści z regionu. Bogdan Widowka jest już w studiu Radia Złote Przeboje.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam na początek nasze zdrowie. Specjalistyczny szpital imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchomił nowoczesną pracownię biologii molekularnej. Inwestycja warta blisko 7,5 miliona złotych ma kluczowe znaczenie dla pacjentów onkologicznych, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne diagnozy. Pracownia powstała w strukturach Laboratorium Analitycznego Wałbrzyckiego Szpitala i jest bardzo ważnym wsparciem dla Onkologicznego Centrum Badań Klinicznych. Dzięki zaawansowanej aparaturze specjaliści będą mogli przeprowadzać precyzyjne analizy genetyczne, co jest kluczowe w nowoczesnej, spersonalizowanej onkologii. Do tej pory placówka często musiała korzystać z usług zewnętrznych laboratoriów, co wydłużało czas oczekiwania na wyniki badań. Teraz dzięki własnemu zapleczu proces ten będzie znacznie przyspieszony, a to przełoży się na szybsze wdrożenie odpowiedniej terapii. Pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. Trwa sezon turystyczny w Górach Sowich. Dzierżoniowskie służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Planując wyjście, sprawdźmy prognozę pogody i pod żadnym pozorem nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. Należy pamiętać też o odpowiednim wyposażeniu, mówi Leszek Paziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
4: Pamiętajmy, aby się odpowiednio do tego wyjścia ubrać. Odpowiednie obuwie, odpowiedni strój. Pogoda w górach bardzo szybko ulega zmianie. A jeżeli się do tego przygotujemy, to wchodzimy bezpiecznie.
3: Przydatna może okazać się również latarka i telefon z GoPro-wską aplikacją Ratunek. Bezpłatną aplikacją, to podkreślmy. Prace przy budowie naszej nowej zajezdni przy ulicy Beethovena idą w absolutnie ekspresowym tempie, czytamy na stronie wałbrzyszek.com. Efekty zresztą widać gołym okiem i robią ogromne wrażenie. Na placu budowy stoją już hale warsztatowe, gotowe na zaawansowaną obsługę techniczną, hala obsługi codziennej, serce logistyki i codziennych przeglądów i nowoczesna hala myjni, gdzie pojazdy będą lśnić każdego dnia. Zdjęcia z powstającej nowej zajezdni zamieszcza na swojej stronie portal wałbrzyszek.com. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu o nietypowej akcji, o której pisał portal wałbrzych24.com. Niedawno na terenie powiatu kamiennogórskiego policjanci z lokalnej drogówki połączyli siły ze strażakiem z OSP Pisarzowice, Piotrem Jaksoniem, który na co dzień koordynuje projekt Pierwszy Ratownik. Wspólnie postanowili zamienić rutynowe kontrole drogowe w szybki, ale bardzo ważny kurs ratowania ludzkiego życia. Kierowcy przyłapani na drobnych wykroczeniach drogowych przecierali oczy ze zdziwienia. Zamiast uszczuplenia portfela i dopisania punktów karnych, mundurowi zaproponowali im układ. Mogą przyjąć mandat albo natychmiast przejść ekspresowe szkolenie z pierwszej pomocy. Wybór dla większości był oczywisty. Na poboczu drogi, pod czujnym okiem profesjonalistów, kierowcy uczyli się tego, co najważniejsze. Jak nie panikować, kiedy liczy się każda sekunda. Brawo. I tym tematem kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Bidawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do autora magazynu Tydzień w Wałbrzychu, Igora Kociubińskiego i jego gości.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: A jeszcze dziś w programie usłyszycie m.in. o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Szczegóły tej imprezy, która w Sztawni odbędzie się we wrześniu, zdradzi dziś Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego. Najpierw jednak wracamy do tematu problemów emocjonalnych młodzieży, do komunikacji między dzieckiem a rodzicem. O tym rozmawiamy z naszymi gośćmi, którzy na co dzień w takich sytuacjach pomagają. To pedagog Magdalena Tumasz i psycholog Mateusz Kopeć z Wałbrzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Ta komunikacja jest bardzo trudną rzeczą, a usłyszenie naszego młodego człowieka, zaakceptowanie tego, z czym on przychodzi. Bo on przychodzi z takimi emocjami, z którymi ja, rodzic, mogę mieć trudno. On przychodzi smutny. Smutne dziecko dla rodzica. O, nie ma nic gorszego. On przychodzi wściekły. Wściekłe dziecko, no trzeba szybko opanować, prawda? Zły, rozczarowany. Przychodzi w bólu, który nie jest umiejscowiony w ogóle w ciele. Rodzic naprawdę nie wie, co z tym zrobić. Bardzo często. I trzeba mieć kontakt z własnymi emocjami. Trzeba mieć doświadczenie radzenia sobie w tych różnych sytuacjach, żeby z tym dzieckiem być. Ale trzeba mieć też radykalną akceptację na to uczucia dziecka. To jest nasze zadanie dorosłych. Trzeba mieć zbudowane zaufanie, żeby to dziecko do ciebie przyszło, bo jeśli ci nie ufa, to nie przyjdzie. No i trzeba stworzyć poczucie bezpieczeństwa. Bez tego nie zbudujemy relacji. I to są, to naprawdę nie jest łatwe dziś. To nie było łatwe pokolenia temu, bo przecież doskonale na pewno wiesz, że mówiliśmy o tym, jak to jest konflikt międzypokoleniowy. Z pokolenia na pokolenie dzieci są coraz gorsze, wiadomo. A teraz ja tu bardzo lubię odnieść się do pani doktor Halszki-Witkowskiej. Pani Halszka-Witkowska mówi, my nie mówimy o tym, że mamy konflikt. My mamy wyrwę międzypokoleniową. I to, że my się w ogóle w tej komunikacji nie spotykamy, to jest jedno, ale to, że nasze dzieci mówią innym językiem z powodu mediów społecznościowych, gdzie one funkcjonują, to jest coś, gdzie my już nie wejdziemy. Znaczy, mówię z perspektywy matki już trójki nastoletnich dzieci, ale myślę sobie, że to jest taki świat, do którego my nie wejdziemy, może nawet nie mamy potrzeby już tam wchodzić. Natomiast mamy potrzebę tak blisko być z tymi dziećmi, żeby one w potrzebie przyszły do nas.
0: I to już jest sukces i dużo mniejszy problem, jeśli one rzeczywiście przychodzą w różnym stanie, z różnymi rzeczami, ale jeśli przychodzą, bo zdecydowanie większym problemem jest chyba ta sytuacja, w której one nie przychodzą. I mam wrażenie, że to jest lwia część tych sytuacji, które są najtrudniejsze, najgorsze i często kończące się tragicznie, że ta komunikacja nie istnieje albo jest złamana na tyle, że no właśnie, pytanie, czy dziecko ma poczucie, że nie może przyjść do rodzica, że się boi, czy że ma inne potrzeby, będzie niezrozumiane, no bo jeśli przyjdzie z różnymi problemami, nawet najgorszymi, no to, to jest to powód do radości, ale jeśli pojawia się ta myśl, że rodzic nie jest tym miejscem, do którego mogę wrócić, nawet w najgorszej sprawie, no to chyba jest to taki stan niepokoju.
1: To ja bym zaznaczyła, że jest taki moment, kiedy to dziecko nie przyjdzie i nie musi nawet przyjść do rodzica, naprawdę. Sami nie mówiliśmy wszystkiego naszym rodzicom. To wynika trochę z wielkiej miłości miłości do rodzica, bo go chronimy. Trochę z tego, że wiemy, jak on zareaguje, a nie chcemy się ani tłumaczyć, ani być zbagatelizowani w tych naszych emocjach. Dlatego ja mówię o tym, że to jest odpowiedzialność każdego dorosłego. Naprawdę. Nie musimy mieć dzieci, żeby modelować zachowanie dzieci na świecie, czy tu w okolicy. Odpowiedzialnością nas, dorosłych, jest być z tymi dziećmi i akceptować je w tym wszystkim, z czym przychodzą. Naprawdę to nie muszą być rodzice. To może być nauczyciel, to może być ciocia, to może być sąsiadka, to może być ktoś życzliwy, kto przysiądzie się na ławce i cię wysłucha. Naprawdę każdy dorosły ma na sobie jakby takie ważne zadanie.
0: I też naszym zadaniem jest chyba, choć część tych sytuacji może być zupełnie spontaniczna, nieprzemyślana i nieplanowana, ale ta uważność, o której mówiliśmy wcześniej, i wrażliwość na potrzeby innych, szczególnie jeśli mówimy tutaj o młodych ludziach, no żeby stworzyć takie otoczenie, takie okoliczności, w których oni będą mieli poczucie, że mogą coś powiedzieć, że mogą mieć jakieś ujście tych emocji czy swoich problemów. No właśnie, bo mam wrażenie, że czasem wśród tych bodźców, tego wszystkiego, co dzieje się wokół nich, takiego uczucia nie ma. Ale są też takie miejsca, do których można przyjść. Jednym z takich miejsc jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. I tutaj tej pomocy można szukać, można z niej skorzystać. W jaki sposób?
5: W różny, w zależności od tego, czego potrzebujemy. Ja osobiście jestem pracownikiem, psychologiem działu profilaktyki na Adama Mickiewicza 26, gdzie razem z innymi psychologami oraz z pedagogami udzielamy wsparcia darmowego. To jest chyba bardzo ważna informacja i chyba na pewno. I czekamy na każdą osobę, która tego potrzebuje. I konsultacje indywidualne to są realizowane i grupowe. Więc tutaj też są terapeuci simultanowcy, jestem ja, psycholog interwent. To są osoby, które zajmują się grupą motywacyjną dla osób z problemem uzależnienia. Jest grupy czy szkolenia dla rodziców w pieczy zastępczej. Mamy bardzo różnego rodzaju rozwinięte formy pomocy, więc od razu powiem tak od siebie, zapraszamy, bo naprawdę czekamy na każdą osobę, która tego potrzebuje.
0: Gdzież często trudno zachęcić do tego, żeby z problemem się zgłosiła, więc docierać trzeba do nich różnymi metodami i tym środowiskiem jest też internet, o którym powiedzieliśmy, że z jednej strony jest on ogromnym zagrożeniem i taką przestrzenią, w której dużo złych, niepotrzebnych rzeczy może się wydarzyć, ale też taką przestrzenią, w której pomoc można znaleźć.
5: Wrócę trochę do tego modelowania, bo tak jak mówię, nie zawsze słowa są warte tego, aby je w ogóle wypowiadać. To najbardziej potrzebne jest po prostu bycie i jeśli ja pokażę dziecku, że ja się nie boję sięgać po pomoc, też tą psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, jak zwał, tak zwał, to dziecko prędzej czy później pójdzie za moim krokiem i też pod nią sięgnie. Więc słowa słowami, ja nie mówię, że nie są ważne, bo one potrafią czasami zranić do głębi i spowodować, że ktoś się całkowicie załamie, ale bardzo ważne jest to, żeby po prostu być. To jest tak ciężko czasami w ogóle w naszym dzisiejszym świecie zrozumieć, żeby być. Ale co to znaczy być? No po prostu usiąść z tym dzieckiem obok, przytul, albo po prostu siedź w milczeniu. To też jest okej. To jest jak najbardziej okej. Ja jako psycholog mogę powiedzieć, że mamy taki trochę czasami syndrom niespokojnego języka, jak ja to mówię. I czasami mam takie to powiedzieć, to zadanie, tam, coś tam. To nie jest czasami w ogóle potrzebne. Czasami trzeba usiąść i po prostu milczeć z tą drugą osobą. I to jest okej, i to jest wtedy potrzebne.
0: Oczywiście najbardziej pożądaną sytuacją, w której coś złego się dzieje, jest ta, w której po tę pomoc sięgamy i udajemy się, chociażby konsultując się tutaj w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, korzystając z pomocy specjalistów, ale czasem do tego trzeba czasu, czasem trzeba odwagi i są takie kroki pośrednie.
5: Jak najbardziej. Ja sam osobiście jestem konsultantem telefonu wsparcia Fundacji Naglesami i też niejednokrotnie udzielałam na takie tematy informacji. Jest wiele fundacji i stowarzyszeń. Oczywiście jesteśmy też my, czekamy na to, żeby pomóc konkretnej osobie, natomiast są takie konkretne fundacje, takie celowane na temat, nie wiem, związane mi z dziećmi, czyli na przykład dajemy dzieciom siłę, gdzie są różnego rodzaju materiały. Fundacja Tumbo, która zajmuje się jeszcze innymi aspektami też związanymi z dziećmi. To, tego jest mnóstwo, tego naprawdę jest mnóstwo. Filmiki, poradniki, też posty na social mediach. Czasami ja osobiście to robię i oglądam różnego rodzaju rolki, zdjęcia, posty, w których jest mnóstwo ciekawych informacji, które mi osobiście się przydadzą i z nich korzystam. My tutaj w dziale profilaktyki też stworzyliśmy, no, jestem autorem, więc trochę się pochwalę, broszurę, która właśnie traktuje o czułości wobec własnych potrzeb, w której są różnego rodzaju telefony, w której jest zasada zadbaj, która skierowana jest o to, żeby właśnie nakierować się na swoje potrzeby po to, żeby zapobiec różnego rodzaju konsekwencjom, które nie są pożądane. W szczególności, że należy jedną rzecz podkreślić i pamiętać, jako psycholog czuję do tego taką powinność, że kryzys to jest życie, to jest codzienność. Kryzysy mogą być dobre, kryzysy mogą być złe, więc to jest po prostu bardzo istotne i ważne, żeby o tym pamiętać, żeby nie uciekać. Ja wiem, że to jest taka pokusa, bo ja się boję, ja wewnętrznie się boję o tym powiedzieć, ale to nie jest rozwiązanie, naprawdę to nie jest rozwiązanie i czy to moje, czy Magdy, każdy z nas jest innym specjalistą, ale my czekamy na to, żeby oferować tę pomoc bez ocenienia, bez pokazania, ja jestem tu lepszy, ja wiem lepiej, a ty teraz nie słuchaj. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja też uczę każdą osobę, która do mnie przychodzi, czułości wobec własnych potrzeb, ale czułości wobec tej relacji, że mamy tą, że w normalnym świecie, w normalnej rzeczywistości, tej relacji jest bardzo duża rezerwa. Bardzo duża rezerwa, bo każdy popełnia błędy. Ja również. Każdy z nas popełnia błędy w swoim życiu. I to też jest okej. Okay. Tylko trzeba umieć się z tym pogodzić, w cudzysłowie oczywiście, i wyciągnąć wnioski i wtedy idziemy dalej i się rozwijamy.
1: Ja bym chciała nawiązać do tego, co powiedział Mateusz. Do tego, że media są naprawdę bogate w mądre treści i znów idziemy do dorosłego. Byłam ostatnio na konferencji, gdzie był profesor Pyżalski z Poznania i profesor powiedział o tym, że w mediach działają algorytmy. To, co oglądają nasze dzieci, to taki mają internet. Każdy ma inny. Mój jest zupełnie inny niż twój, niż Mateusza. Natomiast powiedział, że my dorośli mamy wpływ na to, co pojawi się w mediach naszych dzieci. Bo jeśli ja widzę coś, co jest wartościowe, to ja wysyłam linka do mojego syna, do mojej córki jednej czy drugiej, do dziecka, z którym mam konsultacje. Mam ich na Messengerze i mogę to zrobić. W momencie, kiedy oni tylko na to klikną i to minutę, dwie nawet poświęcą, to zaciąga już kolejne algorytmy, które też są wartościowe w tych mediach społecznościowych. Więc jakby my dorośli znów mamy wpływ nie poprzez kontrolę, co moje dziecko tam robi, ale poprzez to, co ja podeślę temu dziecku przez te media. I myślę sobie, że w to idźmy. W to, że moja odpowiedzialność osoby dorosłej polega na tym, że ja również mogę coś zmienić w internecie mojego dziecka.
0: Możliwości i form wsparcia tej dobrej komunikacji, jak słyszeliście, jest mnóstwo. Jak tę komunikację poprawić między dzieckiem a rodzicem? Gdzie szukać pomocy w przypadku kryzysu? O tym wszystkim dziś w naszym programie opowiadali nasi goście, pedagog Magdalena Tomasz i psycholog Mateusz Kopeć z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
0: A teraz o inwestycji, która zmieni nieco oblicze ścisłego centrum naszego miasta. Jeden z budynków przy ulicy Brzechwy, nieopodal Teatru Lalki i Aktora, przechodzi aktualnie gruntowny remont. Co docelowo się tam znajdzie, to wyjaśnił podczas relacji w mediach społecznościowych prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
6: Na ulicy Brzechwy, numer 13, wielka, czynszowa, mająca ponad 100 lat kamienica, którą chcemy zmodernizować tak, żeby odpowiadała, jeśli chodzi o jakość mieszkania, to naszym oczekiwaniom XXI wieku, a więc toalety, a więc ogrzewanie podłogowe, a więc pompy powietrzne, łazienki, oczywiście wszystko to, co nam się kojarzy z normalnym standardem mieszkania. Jesteśmy w ścisłym śródmieściu, do którego chcemy sprowadzić, zachęcić nowych mieszkańców, tych, którzy po prostu dadzą życie śródmieściu, staremu miastu. A więc ci, którzy przyjadą tutaj z dziećmi, przyjadą tutaj i zamieszkają z perspektywami, że będą tutaj długie lata mieszkać. Co oznacza odpowiadający temu wysoki standard mieszkania, a czasami też również wielkość mieszkania, no bo dzieci, bo nieraz kilkoro nowych mieszkańców w jednym mieszkaniu. Jesteśmy przy podwórku, niezbyt dużym, gdzie właściwie ten dom właściwie jest cały nowy. Zostanie tylko szkielet, w środku jest klatka schodowa nowa, jest winda, 4 kondygnacje, 14 mieszkań, zaplecze techniczne na poziomie piwnicy, która w dużym stopniu zostanie też odizolowana. A więc jesteśmy w miejscu, w którym wierzymy głęboko, że się nic nas nie zaskoczy, to w listopadzie sprowadzi się tutaj 12-15 rodzin, w zależności od wielkości mieszkania, jeszcze nad tym pracujemy, którzy po prostu będą nowymi mieszkańcami Śródmieścia. Budynek rewitalizowany, przebudowywany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego z programu dotacyjnego. Na tym polega rewitalizacja Śródmieścia. Nie tylko na remoncie placów, chodników, ulic, ale również na rewitalizacji społecznej, czyli zachęcaniu nowych mieszkańców, rodzin z dziećmi do tego, żeby zamieszkali w Śródmieściu. Po sąsiedzku Teatr Lalki Aktora, drugie liceum, Park Sobieskiego, Plac Magistracki i wszystko to, co nam się kojarzy z życiem w Śródmieściu.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: To tyle, jeśli chodzi o inwestycje przy ulicy Brzechwy, a my teraz tak dla odmiany wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie chwilę po wakacjach, we wrześniu, odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego, Leonard Górski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę, skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem.
7: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich Dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego, zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawna-Zdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Szczawno-Zdrój i starosta Wałbrzyski i uzdrowisko Szczawno-Zdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokolskiego w Wałbrzychu, LOT aglomeracji wałbrzyskiej oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
0: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek, zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawno-Zdrój?
7: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer, jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawna-Zdroju i dlatego padło właśnie na Szczawno-Zdroju. Jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie, które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
0: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie, i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
7: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
0: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
7: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie-Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna-Zdroju, Szczawna-Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna-Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
0: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
0: Ważna, dobra informacja dla rowerzystów. Europejka, dotychczas kojarząca się przede wszystkim z trasą samochodową, już niebawem wzbogaci się o ścieżkę rowerową. Na niej skorzystają także piesi, ale więcej o tej inwestycji już teraz prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, który w minionym tygodniu w swoich mediach społecznościowych relacjonował postępy budowy.
6: To jest kierunek od ronda, które teraz nazywa się Rondo Niepodległości, kiedyś kojarzone jako Rondo Tesco. Wzdłuż estakady to jest obwodnica w kierunku Starego Zdroju. Słychać obwodnicę, obok jest niedaleko szpital. Prace trwają tu już od kilku tygodni i rzeczywiście widać realny postęp, ale to nie będzie tylko ścieżka rowerowa. Zadbaliśmy o to, aby również piesi, spacerowicze mogli z niej w sposób bezpieczny i komfortowy korzystać. Tu widzimy zwały ziemi, humusu właściwie, który będzie oczywiście wykorzystany. Wzdłuż ścieżki będzie nasadzona zieleń, będą barierki ochronne, a cała ścieżka, prawie 7,5 km aż do placu Grunwaldzkiego, będzie oświetlona. Będą nie dość, że regularne lampy, ale również będą kamery monitorujące. Wzdłuż obwodnicy będzie wiele punktów, gdzie można będzie przysiąść, gdzie można będzie odpocząć, gdzie można będzie chwilę podelektować się widokami, bo jeden z tych punktów, który jest troszkę niedaleko stąd, na granicy gminy Sztabno-Zdrój i Wałbrzycha, najwyższy punkt tej ścieżki, to będzie punkt widokowy. A więc prace toczą się właściwie systematycznie, obserwujemy to codziennie. Koniec prac to jest listopad, październik, listopad tego roku. Przypominam, że 85% kwoty przeznaczonej na ten odcinek i odcinek ten drugi, czyli od ulicy Żeromskiego, właściwie Kuracyjnej do Placu Grunwaldzkiego, to jest odcinek, ten koszt wynosi około, powiedzmy, 20 milionów złotych, 85% finansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
2: Ciekawy Wałbrzych.
0: Wałbrzych i jego okolice, zwłaszcza majestatyczny Zamek Książ, od dekad służą jako plenery filmowe. Miasto oferuje zarówno historyczne wnętrza, jak i surowe, industrialne krajobrazy, które doskonale wpisują się w różnorodne gatunki filmowe. Kilka kluczowych produkcji, które powstały w Wałbrzychu, przypomina serwis tvwałbrzych.pl. Rok 1996 i Panna Nikt w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeden z bardziej znanych filmów kręconych w Wałbrzychu, oparty na powieści Tomka Tryzny. Historia 15-letniej Marysi, która przeprowadza się do miasta i zmaga się z trudami dorastania, została sfilmowana m.in. w szkole podstawowej nr 22 przy ulicy 11 listopada, w Rynku oraz na Piaskowej Górze. Wałbrzych w filmie ukazano jako miejsce kontrastów. Z jednej strony szare, postindustrialne, z drugiej tętniące młodzieńczą energią. W produkcję zaangażowano ponad 400 statystów z miasta i okolic. Ciemno, prawie noc. To produkcja z 2019 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Ekranizacja nagrodzonej nagrodą Nike powieści Joanny Bator to mroczny kryminał z elementami baśniowymi. Film, którego akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, opowiada o dziennikarce Alicji Tabor, która bada tajemnicze zaginięcia dzieci, w tej roli Magdalena Cielecka. Zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ, gdzie zarejestrowano widowiskowe sceny wkroczenia Armii Czerwonej i pogrzebu księżnej Daisy. Wałbrzyskie plenery, w tym taras zachodni zamku, dodały filmowi niepowtarzalnego, ponurego klimatu. Produkcja numer 3 to Komornik w reżyserii Feliksa Falka, produkcja z 2005 roku. W tym poruszającym dramacie główną rolę zagrał wałbrzyszanin Andrzej Chyra, wcielając się w bezwzględnego komornika, który przechodzi moralną przemianę. Film kręcono w różnych częściach miasta, które posłużyły jako tło dla opowieści o ludzkich dramatach w realiach polskiej prowincji. Wałbrzych został ukazany jako miasto borykające się z problemami społeczno-ekonomicznymi, co nadało produkcji autentyczności. 4. Sztuczki, 2007 rok i film w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Ciepła, kameralna opowieść o rodzeństwie próbującym wpłynąć na los za pomocą drobnych sztuczek została sfilmowana głównie w wałbrzyskich dzielnicach Biały Kamień i Podgórze. Plenery obejmowały ulice Daszyńskiego, Andersa, Niepodległości oraz okolice wiaduktu kolejowego. Film zdobył uznanie na festiwalach, a Wałbrzych ukazano w nim jako miejsce pełne codziennych ludzkich historii. Ja gorąco na ciebie polecam ten tytuł ze względu na ścieżkę dźwiękową. To prawdziwy smaczek dla miłośników muzyki. Propozycja numer 5 to Strefa Interesów z roku 2023 w reżyserii Jonathana Glazera. Ten polsko-brytyjsko-amerykański film, nagrodzony dwoma Oscarami za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, opowiada o życiu rodziny komendanta Auschwitz-Birkenau. Scenę eleganckiego balu kręcono w 2022 roku w sali Maksymiliana Zamku Książ, który posłużył jako tło dla kontrastującej z horrorem obozu codzienności. Diabeł, 1972 rok, premierę miał w 1988 film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kontrowersyjny horror kostiumowy z udziałem m.in. Wojciecha Przoniaka i Małgorzata Małgorzaty Braunek. Kręcono także w Zamku Książ. Film z powodu cenzury miał premierę dopiero po 16 latach, ale jego mroczna atmosfera idealnie współgrała z historycznymi wnętrzami tego obiektu. Trendowata to film siódmy z 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, klasyczny melodramat na podstawie powieści Heleny Miszkówny, w którym Zamek Książ odegrał kluczową rolę. Sceny Garden Party ordynata Michorowskiego kręcono na tarasie wodnym i zachodnim, a malownicze plenery zamku dodały filmowi romantycznego splendoru. Ósma produkcja to Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Kultowa filmowa baśń dla dzieci oparta na powieści Jana Brzechwy wykorzystała książańskie punkty widokowe, m.in. Grób Olbrzyma, skąd roztacza się panorama na Zamek Książ. Jak czytamy dalej, Wałbrzych gościł także zagraniczne ekipy, m.in. z Egiptu to film Arabian Nights z 2015 roku i z Indii Saptagiri Express to już rok 2016.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
7: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty, dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę, oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
0: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
7: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów. Także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk, profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
0: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
7: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
0: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
7: Tak, bo my w zasadzie to jest nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
0: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
7: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
0: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
0: Chciała skorzystać z ulgowego przejazdu, a skończyło się interwencją policji. Policjanci Komisariatu II Policji w Wałbrzychu zatrzymali w minionym tygodniu 21-letnią mieszkankę Poznania, która posługiwała się fałszywym dokumentem. Do zdarzenia doszło 21 maja na terenie dworca Wałbrzych Miasto. Około godziny 15.40 dyżurny Komisariatu II Policji w Wałbrzychu otrzymał zgłoszenie od konduktora pociągu, który nabrał podejrzeń co do autentyczności legitymacji szkolnej. okazanej przez jedną z pasażerek podczas kontroli biletów. Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy wylegitymowali 21-letnią mieszkankę Poznania. Ustalili, że kobieta posługiwała się dokumentem rzekomo wystawionym przez jedną z poznańskich szkół policjalnych. Legitymacja wzbudziła jednak szereg wątpliwości. Była wypłowiała, posiadała niewyraźne nadruki, a dane i oznaczenia odbiegały od oryginalnych dokumentów tego typu. Mundurowi skontaktowali się telefonicznie ze szkołą, która miała legitymację wystawić. Pracownik placówki poinformował, że wskazany numer dokumentu nie figuruje w ewidencji szkoły i 21-latka nigdy nie była jej uczennicą. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi, a legitymację zabezpieczono do dalszego postępowania jako dowód w sprawie. W minioną sobotę 21-latka usłyszała zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem, do którego się przyznała. Wyjaśniła, że legitymację zakupiła przez internet, żeby skorzystać z ulgowego przejazdu. Teraz sprawą zajmie się sąd. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Kino warto odwiedzać regularnie. Doskonałą ku temu okazją jest oczywiście weekend, ale jeśli nie macie czasu tym razem, to te filmowe zaległości będzie można nadrobić także w nadchodzącym tygodniu. Nowości mamy dwie na ten najbliższy tydzień, a wśród nich m.in. Milcząca przyjaciółka w reżyserii Ildiko Enyedi. W centrum Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego stoi majestatyczny miłożąb japoński. Niemy, świadek losów trojga ludzi, których życie zmienia się w jego cieniu. Młoda kobieta walczy o miejsce w zdominowanym przez mężczyzn świecie nauki. Zagubiony student próbuje odzyskać równowagę po życiowym kryzysie, a neurolog z Hongkongu zaczyna podważać własne racjonalne przekonania. To opowieść o czasie, pamięci i subtelnych więziach między człowiekiem a naturą. O tym, że czasem to, co najważniejsze, dzieje się właśnie w ciszy. Milcząca przyjaciółka to jedna z propozycji wałbrzyskiego kina. No a jeśli wolicie kino akcji, to na ekranie są także Zawodowcy w reżyserii Gaja Ricciego. Eve, działająca w szarej strefie, specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się już jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje od lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, załatwienia sprawy i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków. Jaki będzie finał tego starcia, to sprawdzicie, wybierając się na film pod tytułem Zawodowcy. A jeśli nie kino, to może teatr, tym bardziej, że sporo ma nam do zaoferowania w najbliższych dniach scena, a w zasadzie obie sceny Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Ten weekend to niewyczerpany żart Krzysztofa Popiołka, no a czerwiec otworzymy głośnym spektaklem, bardzo mocnym, jeśli chodzi o jego wydźwięk, spektaklem Palaczka. To jedna z ostatnich premier wałbrzyskiej sceny, przedstawienie, które zobaczymy na scenie kameralnej. Spektakl pokazujący, jak łatwo przemoc może stać się procedurą, a człowiek jej wykonawcą. Wystarczy tylko jeden czynnik. Wystarczy to, że swoje działania i przekonania nazwiemy koniecznym porządkiem. Mocna propozycja i konsekwentna kontynuacja poszukiwań teatru wokół doświadczenia wojny i mechanizmów przemocy. To odważne doświadczenie performatywne, w którym ciało zostaje poddane procesom na granicy ruchu i bezwładu. Ten spektakl 3 czerwca na scenie kameralnej będziecie mogli zobaczyć, czyli w najbliższą środę, dwa pokazy o godzinie 11 i 20. A kolejne propozycje to m.in. sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga w reżyserii Jacka Jabrzyka 5 czerwca. Dzień później również powrócimy na scenę kameralną ze spektaklem Czy pingwiny mają kolana w reżyserii Anety Groszyńskiej, to 6 czerwca, a oprócz tych dwóch tytułów, które jeszcze w repertuarze będą się pojawiały, na scenie jest również Zwycięstwo, czyli spektakl muzyczny, który swoją premierę miał 6 lipca 2025 2020 roku na scenie kameralnej. To zwycięstwo do repertuaru powraca 13 czerwca o godzinie 17. Natomiast wieczorem na dużej scenie spotkamy się na spektaklu Diament to węgiel, który wziął się do roboty. To grudniowa premiera roku 2025. No i spektakl, w którym Wałbrzyski Teatr po raz drugi sięgnął po dramat Pawła Demirskiego. Prapremiera odbyła się 30 maja 2008 roku na scenie kameralnej w reżyserii Moniki Strzępki. Teraz nieco inna odsłona tego tytułu, więc Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty, to kolejna propozycja w czerwcu. I to wszystko w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Kończymy jak zwykle artystycznie. No a ja zapraszam na kolejne wydania tego magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Jak zwykle o tej porze na antenie Radia Złote Przeboje 91,8 FM zaczynamy program Tydzień w Wałbrzychu. To jest audycja, której, jak sama nazwa wskazuje, celem jest podsumowanie tego, co działo się w mieście, co działo się w regionie. Będziemy poruszali tematy ważne i mam nadzieję ciekawe dla mieszkańców Wałbrzycha. Troszkę o mapach dziś będzie, a dokładniej o dokumencie, jakim jest plan ogólny miasta Wałbrzycha.
2: Wskazuje ogólne rozmieszczenie poszczególnych funkcji na terenie miasta. W każdej funkcji są rozpisane profile podstawowe i profile dodatkowe. W większości przypadków, szczególnie jeśli chodzi o strefy, w których są przeznaczone pod zabudowę, na przykład mieszkaniową, są też wskazane podstawowe wskaźniki urbanistyczne.
1: Jakie? To zdradzimy Wam już za chwilę. Za moment także usłyszymy się z Bogdanem Widawką. Przegląd wydarzeń tygodnia to stały element naszej audycji, a w nim dziś m.in. dobre wieści ze specjalistycznego szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
3: To przełomowy moment dla medycyny w naszym regionie, a przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych. Niedawno uroczyście otwarto innowacyjną pracownię biologii molekularnej.
1: To wydanie programu Radia Złote Przeboje to także zaproszenie do Wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego, gdzie w nadchodzącym tygodniu na scenie kameralnej zobaczycie spektakl Palaczka.
4: Traktujemy ten spektakl jako taki głos w opowieści, którą w teatrze prowadzimy już od dłuższego czasu na temat bardzo trudnych zdarzeń, bardzo trudnych sytuacji, które dzieją się w historii ludzi, w historii XX wieku, w historii miejsca, w którym jesteśmy, czyli Europy, a dotyczą wojny, zagłady, Holokaustu.
1: Ten temat już za chwilę, a teraz czas na pierwszego dziś gościa.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Dzień dobry, nazywam się Lidia Wrońska, jestem inspektorem w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Biurze Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta. My w Referacie właśnie zajmujemy się koordynacją nad pracami planem ogólnym miasta Wałbrzycha.
1: No i właśnie o tym dokumencie będziemy rozmawiać. Na dobry początek taka definicja się przyda. Co to takiego jest? Plan ogólny miasta Wałbrzych, co to jest?
2: Plan ogólny miasta Wałbrzycha jest sporządzany w jego granicach administracyjnych, czyli jest sporządzany dla całego miasta, z wyłączeniem terenów zamkniętych, ustanowionych przez Ministerstwo Obrony. I u nas na naszym terenie jest jeden taki teren, więc po prostu w tym miejscu mamy dziurę. Jest to dokument, który jest aktem prawa miejscowego. Jesteśmy zobligowani do sporządzenia, uchwalenia oraz opublikowania do końca czerwca tego roku, zgodnie z ustawą, tego dokumentu. Jest on też podstawą do wszystkich sporządzanych miejscowych planów oraz ich zmian, a także będzie podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Więc tak naprawdę będzie najważniejszym dokumentem planistycznym po jego uchwaleniu na terenie naszego miasta.
1: Z jaką częstotliwością ten dokument jest uchwalany, aktualizowany?
2: Na dzień dzisiejszy jest to jego pierwsza wersja, zgodnie z nowelizacją ustawy z 2023 roku. Każda gmina jest właśnie zobligowana do sporządzenia tego dokumentu i jest jego pierwsza wersja, więc ciężko mi teraz powiedzieć, na jakich zasadach i w jakim okresie będzie on ewentualnie zmieniony.

0: zasadzie jako mieszkańców Wałbrzycha nas wszystkich powinien ten dokument interesować, bo bezpośrednio każdego z nas dotyczy.
1: Tak, dotyczy każdego właściciela nieruchomości, który w Wałbrzychu, każdego przedsiębiorcę, który prowadzi w naszym mieście działalność, wszystkich tych, którzy mają styczność z jakąkolwiek nieruchomością na terenie naszego miasta.
0: Więc dotyczy to nie tylko tego, co posiadamy, ale także tego, co jest wokół nas, a bardzo często jest to może nie istotniejsze, ale równie istotne jak nasza własność.
1: Dokładnie. Oprócz tego, że jakby interesuje nas nasze miasto, także mamy do czynienia z planami ogólnymi gmin sąsiednich, które też są, przynajmniej część z nich proceduje tego typu dokumenty. I tak jak pan wspomniał, dotyczy to też istniejących właścicieli, ale też tych osób, które byłyby zainteresowane nabyciem takiej nieruchomości na terenie miasta. Bo jakby na tej podstawie będą na przykład sporządzane akty notarialne. Tak na dzień dzisiejszy nam się wydaje, że w przyszłości będą tam wpisywane informacje na temat planu ogólnego. Jeśli chodzi o wartość nieruchomości, to na dzień dzisiejszy nie jest plan ogólny podstawą do ceny nieruchomości. Są plany miejscowe, są podstawą do szacunku wartości nieruchomości. Jak to się rozwinie w przyszłości, jakie pojawi się orzecznictwo w tej kwestii, no to jeszcze nie wiemy.
0: No właśnie, ci, którzy z tematem się znali dotychczas, to na myśl przychodzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, teraz plan ogólny. Czy to są dwa różne dokumenty, dwa aktualnie obowiązujące? Jak to będzie działało?
1: Wszystkie dokumenty, to są dwa różne dokumenty. Wszystkie miejscowe plany, które na ten moment obowiązują w mieście, one będą dalej obowiązywać i dalej zachowają swoją jakby moc prawną. Dopiero w momencie, kiedy będziemy chcieli zmienić dany plan miejscowy, a już będzie obowiązywał plan ogólny, to ten plan miejscowy, jego zmiana będzie musiała być zgodna właśnie z planem ogólnym.
0: Często jest tak, że jeśli nie na co dzień korzystamy z tego typu informacji, no to może się okazać, że to dla nas czarna magia, więc pewnie w takiej pigułce, ale jednak postaramy się Państwu i mieszkańcom Wałbrzycha troszkę ten wątek przybliżyć, zaczynając od tego, gdzie ten plan możemy znaleźć.
1: Na dzień dzisiejszy projekt planu ogólnego możemy znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Planowanie Przestrzenne, Plan Ogólny, i tam jest podzielony na poszczególne etapy procedury. Chciałam tylko zaznaczyć, że zgodnie z ustawą jesteśmy zobligowani do przygotowania tego planu ogólnego tylko i wyłącznie w formie cyfrowej, więc na pewno nie będzie wersji papierowej jako dokumentu obowiązującego. Wersja papierowa znajdzie się w uzasadnieniu do planu ogólnego, który nie będzie podstawą wydawania jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, i staramy się zawsze pokazać, w jaki sposób najprostszy, najszybszy można się zapoznać z tym dokumentem. Ministerstwo dla każdego naszego obywatela kraju przygotowało taką specjalną przeglądarkę, w której można po ściągnięciu pliku z naszej strony po prostu sobie go tam wrzucić. Jeśli serwery nie będą przeciążone, to po prostu on się nam pokaże w formie mapy cyfrowej, tak jak zawsze mamy do czynienia na przykład z mapami na Google'ach lub na Geoportalu Krajowym, to mniej więcej będzie to podobnie wyglądać.
0: A jak będzie z poziomem trudności? Bo moglibyśmy taką hierarchię zrobić, że z mapami Google'a sobie raczej radzimy, bo są intuicyjne. Geoportal to może być już taki kolejny level znajomości tematu, a jak będzie z planem ogólnym i tą aplikacją?
1: Myślę, że na początku pierwsze zetknięcie jednak będzie dość problematyczne, więc my zawsze jesteśmy do dyspozycji, można do nas osobiście przychodzić oraz dzwonić, my zawsze pomagamy grać każdej osobie ten plik, ale już po pierwszym jakby zetknięciu z tym dokumentem intuicyjnie już każdy wie, że można po kliknięciu w konkretną na przykład nieruchomość wyskakuje taka zwięzła informacja o numerze strefy, nazwie strefy, o podstawowych funkcjach i współczynnikach.
0: No dobra, to mamy instrukcję. Ja też o tę instrukcję nie bez przyczyny pytałem, bo ona będzie punktem wyjścia do tego, co działo się dotychczas, czyli konsultacji. To dokument, który powstaje i z mieszkańcami Wałbrzycha był przez ostatnie tygodnie konsultowany. No właśnie, jak wrażenie, jak spotkania, bo tych okazji do dyskusji było kilka.
1: Tak, było kilka. Tak jak wspomniałam, były się też dwa punkty konsultacyjne w ramach dyżurów projektantów. Na każdym z tym spotkaniu pojawiły się zainteresowane osoby, raz mniej, raz więcej. Staraliśmy się, nawet jesteśmy zobligowani do przygotowywania tych spotkań po godzinach naszej pracy urzędowej, więc zawsze jest to przygotowywane po godzinach naszej pracy. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to zazwyczaj były to osoby, które były

0: żywo zainteresowane swoimi własnymi nieruchomościami jako właściciel. Zadawały projektantom pytania. Jeśli chodzi o punkt konsultacyjny w ramach dyżuru projektantów, to każdy mógł porozmawiać indywidualnie, przy projekcie, przy komputerze. Mam nadzieję, że każdy uzyskał też wyczerpującą odpowiedź na zadane pytania.
1: No właśnie, pytania. Jakie się pojawiały najczęściej? Wątpliwości, obawy, zagadki?
0: No na pewno pojawiały się kwestie tego typu, gdzie znaleźć ten dokument, jak go otworzyć, co oznaczają poszczególne kolory, numery stref. No to tutaj też jesteśmy zobligowani do sporządzenia tego projektu zgodnie z rozporządzeniem. Tam jest wszystko opisane co do kolorów, numeracji stref i jakich funkcji. Każdy, tak jak wspomniałam, pytał o swoją nieruchomość, pod co została przeznaczona, a jeśli już miał taką wiedzę, bo sam sobie sprawdził tą funkcję, to zapytał, czy jaka by była ewentualna możliwość zmiany tego projektu na dzień dzisiejszy. W zebraniu tych wszystkich uwag, w pierwszej kolejności projektant je po prostu przeanalizuje, sporządzi wykaz i wstępnie rozstrzygnie, czy możemy to uwzględnić lub nie możemy i dlaczego. I dopiero w następnej kolejności będą rozstrzygnięcia już pana prezydenta miasta oraz w przypadku, kiedy pan prezydent rozstrzygnie negatywnie, Rady Miejskiej w momencie uchwalenia tego dokumentu.
1: A o ogólnym planie miasta Wałbrzycha dziś w programie Radia Złote Przeboje opowiadała Lidia Wrońska z Biura Zarządzania Strategicznego Funduszy Europejskich Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Trudna, długa nazwa, ale udało się.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
1: Za chwilę kolejne tematy, natomiast najpierw krótka przerwa, bo czas na podsumowanie tego, co działo się w mieście ostatnio. Bogdan Widawka jest już z nami.
3: Witam. Na początku przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu zaglądamy do specjalistycznego szpitala imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. To przełomowy moment dla medycyny w naszym regionie, a przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych. Niedawno uroczyście otwarto innowacyjną pracownię biologii molekularnej. Inwestycja warta blisko 7,5 miliona złotych całkowicie zmieni oblicze diagnostyki i leczenia raka w Wałbrzychu. Do tej pory wałbrzyska placówka musiała wysyłać próbki do zewnętrznych laboratoriów. Pacjenci na kluczowe wyniki analiz genetycznych czekali tydzień, a nawet dłużej. Teraz skomplikowane i precyzyjne badania będą wykonywane na miejscu, od ręki. Szeroko o tym pisał portal wałbrzych24.com. Policjanci z Wałbrzycha ukarali dwoje uczestników niedawnej kolizji na ulicy Żeromskiego, ponieważ sprawa jest bardzo ważna. Wracamy teraz do tej sytuacji. Kierująca samochodem osobowym potrąciła 17-latka na hulajnodze elektrycznej. Funkcjonariusze nałożyli mandaty karne na oboje kierujących. Nastolatek poruszał się jednośladem bez wymaganych prawem uprawnień. 39-letnia kobieta wyjeżdżała z terenu prywatnej posesji. Nie zauważyła nastolatka jadącego hulajnogą po chodniku i uderzyła w niego. Chłopak nie został poważnie ranny, oboje byli trzeźwi. Kierująca autem dostała mandat w wysokości 1500 zł, a policjanci dopisali do jej konta 10 punktów karnych. 17-latek dostał mandat 200-złotowy, bo nie miał odpowiednich uprawnień. Przepisy wymagają od nieletnich posiadania karty rowerowej albo prawa jazdy odpowiedniej kategorii w sytuacji, gdy poruszają się hulajnogą. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa albo prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Dzieciom w wieku do 13 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną albo urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 13 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, informuje Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu. Sprawę opisywał dziennik wałbrzych.pl. Zachowajmy bezpieczeństwo podczas wycieczek w góry, apelują lokalne służby. Choć góry sobie do wysokich nie należą, należy pamiętać przy okazji o odpowiednim ubraniu i wyposażeniu. Nie dokarmiajmy też dzikich zwierząt, przestrzega Leszek Waziński, oficer pracowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
4: Nie powinniśmy się do tych zwierząt zbliżać, nie powinniśmy tych zwierząt dokarmiać. Spokojnie przechodzić bokiem i nie dawać po prostu sygnału dla tych zwierząt, że my gdzieś tam obok się znajdujemy.
3: Mówił Leszek Waziński, oficer pracowy prasowy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Ja dodam, że warto mieć przy sobie również telefon z GoPro-wską aplikacją Ratunek. Ta aplikacja jest bezpłatna. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do Igora Kociubińskiego i jego gości.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Bardzo dziękuję, Bogdan. No i wypada zdradzić chyba, kto moim gościem będzie, a jest nim Sebastian Majewski, dyrektor Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego. Szaniawskich z Wałbrzychu. Zaproszenie na spektakl. 28 marca miała miejsce wyjątkowa premiera na scenie kameralnej. Jeśli nie mieliście okazji zobaczyć tego spektaklu, to warto nadrobić zaległości, bo po premierze powraca on w nadchodzącym tygodniu właśnie na scenę kameralną. Ta sztuka pokazuje, jak łatwo przemoc może stać się procedurą, a człowiek jej wykonawcą. Wystarczy, że swoje działania i przekonania nazwiemy takim koniecznym porządkiem. Mocna propozycja i konsekwentna kontynuacja poszukiwań teatru wokół doświadczenia wojny i mechanizmów przemocy. To spektakl Palaczka, ale tutaj oddajmy głos dyrektorowi.
2: Nie możesz tego przegapić.
5: Premiera Palaczki, która w takim szerokim planie inspirowana jest powieścią Ladisława Fuksa Palacz Zwłok, miała miejsce w naszym teatrze, w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego, Szaniawskich z Wałbrzychu, 28 marca tego roku. Był to taki nasz wkład w Międzynarodowy Dzień Teatru. Traktujemy ten spektakl jako taki głos w opowieści, którą w teatrze prowadzimy już od dłuższego czasu na temat bardzo trudnych zdarzeń, bardzo trudnych sytuacji, które dzieją się w historii ludzi, w historii XX wieku, w historii miejsca, w którym jesteśmy, czyli Europy, a dotyczą wojny, zagłady, Holokaustu, tematów, które są wyparte, o których się nie mówi, a które jakby bardzo mocno wpływają na naszą rzeczywistość. No i ten Palacz Zwłok, który stał się palaczką z powodu obsadzenia głównej roli przez Angelikę Cegielską, która jakby właśnie swoim kunsztem spowodowała, że opowiadamy jednak o kobiecie, jest właśnie naszym głosem w to, co dotyczy ciałopalenia, Shoah, zagłady, tego, jak ludzie jednak są gotowi bardzo szybko do czynienia zła, a bardzo wolno do czynienia dobra. No i mamy do czynienia ze spektaklem, który opowiada o tym, wykorzystując bardzo mocno wszystkie sposoby i metody teatru fizycznego, teatru ruchu, tworząc taką bardzo, bardzo precyzyjną strukturę ruchowo, taneczno-fizyczną, która opowiada o procesie ciałopalenia i przyjemności palenia ciała w piecach krematoryjnych.
1: Wspomniał pan o teatralnym głosie, ale właśnie na uwagę zasługuje fakt, że ten głos wydobywa się w cudzysłowie bezgłośnie. Reżyser wspomina o tym, że miał troszkę takie poczucie nietypowości dotknięcia tego tematu, ale w teatrze w Wałbrzychu spotkał się z pełną otwartością na taką formę.
5: Tak, bo oczywiście ja jako dyrektor w pierwszej rozmowie z reżyserem Piotrem Mateuszem Wachem, oczywiście dużo mówiliśmy o tekście, ale i tego tekstu z Fuksa zostało prawie nic, natomiast została inspiracja i zostało jakby fantastyczne, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo mocna wypowiedź na temat, który jest u Fuksa, ale wypowiedź oryginalna, konkretnego artysty z konkretnym zespołem wykonawczym.
1: Więc tego ciała najwięcej będzie, ruchu. I nie chcę pytać, jak pan ocenia efekt końcowy, bo mam takie poczucie, że to zawsze jest wyzwanie, żeby ugryźć temat, o którym ciężko powiedzieć słowami, w sposób, który tych słów nie zawiera zupełnie. Że jednak tutaj te emocje to jest chyba klucz.
5: Teatr nie opiera się tylko na słowie, to trzeba jakby jasno sobie powiedzieć. I teatr, szczególnie teatr współczesny, szczególnie teatr w Wałbrzychu, nie daje widzowi opowieści, które zawsze da się rozłożyć na czynniki logiki. Bardzo duży procent naszych spektakli jednak opiera się na jakichś naszych indywidualnych doświadczeniach, czyli różnych doświadczeniach, naszej emocjonalności, naszemu odczuwaniu, czyli takich rzeczy, których nie da się zapisać logiką, których nie da się zapisać wzorami logicznymi. I myślę, że te Palaczka jest właśnie tego najlepszym przykładem. To znaczy ona dotyka przede wszystkim naszych uczuć, tego, jak ja myślę o ciele, co ja myślę o ciele, co ja myślę o śmierci, co ja myślę o życiu po śmierci, czy ja chcę się poddać kremacji, czy będę chciał kogoś poddać kremacji, czy kremacja jest higieniczna. No to i oczywiście to są pytania, które nie mogą stanowić zamkniętego katalogu, bo każdy sobie na to będzie inaczej odpowiadał, albo inaczej jeszcze mogę powiedzieć, każdy będzie sobie inne jeszcze pytania zadawał. I to jest spektakl, w którym chyba wszyscy czujemy, że nie ma dobrego odbioru. To znaczy ten spektakl, to nie jest spektakl, w którym zadowolony widz będzie znaczył, że spektakl jest dobry. Tutaj możemy i jesteśmy gotowi na widzów, którzy nie wejdą w tą opowieść i będą zbulwersowani jej charakterem. Ale myślę, że do tego spektaklu to jest też bardzo ważne uczestnictwo. On zakłada ekstremalne stany. Myślę, że nie zakłada absolutnie stanu obojętnego. Ale ta ekstremalność wynika z tego właśnie, że tam nic nie jest powiedziane wprost, że tam jakby nie ma postawionej nigdzie kropki. Jest bardzo dużo, bardzo mocnych zdań, ale te zdania są tak prowadzone, że to ja muszę postawić nikt kropkę, przecinek, czy też dwukropek, jakby poddać się tej narracji albo jej zaprzeczyć.
1: Kolejne bardzo wymowne zmierzenie się z trudnym tematem w Wałbrzyskim Teatrze. Spektakl Palaczka. To sztuka, o której opowiadał dziś dyrektor Sepp Majewski. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę kameralną. Po premierze Palaczka powraca na deski tej przestrzeni. Jeśli nie macie planów na najbliższy tydzień, to 2 i 3 czerwca to przedstawienie będzie można zobaczyć we wtorek o godzinie 19, w środę o godzinie 20.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Pogoda ostatnio sprzyja, akcenty wiosenne już z tymi letnimi się przeplatają, bo coraz cieplej, coraz pogodniej. No i to jest z pewnością aura, która sprzyja aktywności, spacerom, wycieczkom, no i ogólno szeroko pojętej turystyce. Natomiast pogoda to nie jest czynnik, który zachęca lub też zniechęca podróżników, którzy zrzeszeni są w Wałbrzyskim Klubie Wędrowców.
6: Chodzimy co niedzielę, niezależnie od pogody. Nie ma to, że mróz, nie ma to, że pada, że wieje, że jest za gorąco. Są plany wycieczek, można nas znaleźć na Facebooku.
1: I do tego wspólnego spacerowania i wędrowania będziemy Was zachęcać. To propozycja, która w Radiu Złoto Przeboje w magazynie Tydzień w Wałbrzychu pojawi się już za kilka minut. Oprócz tego zajrzymy troszkę za kulisy powstawania książki Marka Krajewskiego. Kolejna powieść osadzona jest w Wałbrzychu. No i w Wałbrzychu też powstawała, bo Marek Krajewski przez kilka tygodni pracował i pisał w zaciszu Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami.
2: Zmieniamy temat.
1: Najpierw jednak słów kilka o tym, jak Wałbrzych się zmienia, jak Wałbrzych może zmieniać się za Waszą sprawą i jak będzie przeobrażał się w roku 2027 za sprawą Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. Kolejna jego edycja wystartowała. No a za nami etap naboru projektów na rok przyszły. Właśnie obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji, a ostateczną liczbę projektów wybranych do głosowania poznamy do 31 lipca. Do angażowania się w tę inicjatywę niezmiennie zachęca prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
7: Budżet obywatelski jest już właściwie stałym elementem naszego programu inwestycyjnego. Są to inwestycje, które właściwie w tej chwili, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, w dużym stopniu dominują, bo no, mogę powiedzieć dosłownie. Skwer muzyczny będziemy w czerwcu kończyć, prawda? Zakupione urządzenia niestety dostarczane będą trochę później. Myśleliśmy, że to się w maju skończy, ale prace już się toczą. Teren rekreacyjny na Poniatowie, jakbyście Państwo pojechali, też już się zmienia, prace się toczą. Boisko na ulicy Blankowej, chyba tak? Dobrze mówię, Blankowej. Właściwie skończone, brakuje tylko lamp tych z wiatrakami, czyli tych autonomicznych lamp oświetleniowych i monitoringu. Byłem tam wczoraj. Wczoraj spotkaliśmy się z inicjatorami tego projektu na Gaju, czyli tak zwanych koszar. No, ogólnie mówiąc, jest taki element, powiedziałbym czasami, my o tym często mówimy, że inicjatorzy w takim bardzo często życzeniowym myśleniu widzą wszystko to łatwe, proste, tanie i później sami już zderzeni z realiami, że projektanci inaczej to sobie wyobrażają, albo że projektanci w ogóle nie zgłaszają się, wykonawcy przebierają i nie bardzo chcą to robić. No sami dochodzą do takiego wniosku, że być może ten projekt mógłby być trochę inny i tak dalej, i tak dalej. Dyskutujemy o tym. Coś, co pewnie najszybciej będziemy w tym roku realizować, poza tymi, o których powiedziałem, to będzie pump track na Podzamczu. Dokonaliśmy tam już wycinki samosiejek. Wybraliśmy już wykonawcę projektu. Nie było to proste. No i myślę, że w tym roku powinniśmy to skończyć, prawda? Także dzieje się. Ja, gdybym miał zrelacjonować, czego oczekują mieszkańcy na spotkaniach, to właściwie oczekują, dominuje w tej chwili w mieście, dominuje oczekiwanie na remontu, naprawy dróg. To jest absolutny priorytet. Nie ma już, bo chyba, nie wiem, wszystko zrobiliśmy, nie ma już postulatów o kolejnych ławkach, kolejnych punktach oświetleniowych, kolejnych parkingach, kolejnych, nie wiem, skwerach, placach zabaw. Niektóre z nich zarosły już chaszczami, bo nie są po prostu wykorzystywane i mówię to z pewnym żalem, no ale tak chcieli inicjatorzy, prawda? Więc dzisiaj każde spotkanie właściwie, czy to jest na Poniatowie, czy na Starym Zdroju, czy w Śródmieściu, kończy się tym: panie prezydencie, rozumiemy, że jest ulica Limanowska, ale jeszcze ta, ale jeszcze ta. Więc być może jest tak, że może ja nawet w jakimś sensie zachęcam, że jeśli, bo nie jest to w regulaminie oczywiście ujęte, że może rzeczywiście powinniśmy się skupić wszyscy na naprawach kolejnych odcinków dróg, no przede wszystkim lokalnych, bo te duże, no to robimy, prawda, to są wielomilionowe inwestycje, ale wiem, że takie postulaty będą, bo już się do mnie zgłaszają mieszkańcy, czy mogą złożyć wniosek o remont jakiejś bardzo lokalnej, często zupełnie lokalnej drogi. Oczywiście, że tak. Nawet był taki chyba w czasie dyskusji z aktywistami społecznymi, był taki postulat, czy w ogóle nie skoncentrować się tylko na remontach nawierzchni różnych. Ale to, jakby to powiedzieć, nie zyskało powszechnej akceptacji. Także zachęcamy, no bardzo intensywnie pracujemy nad tymi projektami, które są, ale no podam jako przykład, że te, o których mówiłem, nie wiem jeszcze ile pump track będzie kosztował, może on się zmieści, ale nawet no taki, powiedziałbym, skwer muzyczny wyszedł nam 2,5 raza tyle, co pierwotnie. Teren rekreacyjny na Poniatowie, czyli tak zwany boulderingowe ścianki, wyszły nam chyba trzykrotnie drożej. No po prostu takie są realia.
1: Mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szałamej.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my w magazynie Radia Złote Przeboje przechodzimy teraz do aktywności i górskich wycieczek, których organizatorem jest Wałbrzyski Klub Wędrowców. Ja miałem ogromną przyjemność z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzić jego siedzibę i tam spotkałem się z jego prezesem Zbigniewem Matiewiczem, wiceprezesem Arkadiuszem Olejnikiem oraz Bożeną Brauer i Grażyną Staszewską, które pełnią funkcję członkiń zarządu.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wałbrzyski Klub Wędrowców będzie zapraszał Państwa do tego, by zintensyfikować swoje spacery i wycieczki, jeśli one już mają miejsce, a jeśli nie, do tego, by ta aktywność się w naszych życiorysach i kalendarzach pojawiła. W jaki sposób, jakie ku temu będą okazje, to pewnie zdradzimy za chwilkę, ale myślę, że wypadałoby na początek powiedzieć, co to jest za grupa.
8: Jesteśmy grupą Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców, działających przy TTK Wałbrzych w Wałbrzychu. No, jesteśmy liczną grupą, bo na dzień dzisiejszy mamy ponad 60 członków. A przede wszystkim nasz klub działa tak, że chętnie wszystkich zapraszamy do wycieczek i żeby uczestniczyć w wycieczek, to tylko wystarczy, że się zgłosi na miejsce zbiórki i ruszamy. Nie muszą być osoby, bo osoby ponad 60 członków to osoby, które należą do naszego klubu, ale mogą być też sympatycy, którzy nie są zapisani, nie są wciągnięci i chętnie ich zapraszamy też na te wycieczki, co dużo właśnie przychodzi ludzi na te wycieczki.
1: Jak często one się odbywają? Bo domyślam się, że to są takie cykliczne wydarzenia, które regularnie się pojawiają.
6: Wycieczki mamy cały rok. Co niedzielę, z hasłem takim, który kiedyś jeszcze w 1994 roku klub powstał i wtedy chodziliśmy pod nazwą w niedzielę nie ma nas w domu. W 2002 roku klub zmienił nazwę na Wałbrzyski Klub Wędrowców. Chodzimy co niedzielę, niezależnie od pogody, nie ma to, że mróz, nie ma to, że pada, że wieje, że jest za gorąco. Są plany wycieczek, można nas znaleźć na Facebooku. Mamy swój profil Wałbrzyski Klub Wędrowców, tam mamy wszystkie opisy. Działamy dosyć, strona jest bardzo ładnie zrobiona. Są relacje z każdej wycieczki, wycieczki są darmowe. Mamy jedną, kiedy zaczyna się sezon od maja do października, mamy wycieczki autokarowe. Dlatego autokarowe, bo my z reguły korzystamy z komunikacji publicznej. Tam, gdzie nie da się dojechać, a nie chcemy już chodzić cały czas, jak to się mówi, wokoło komina, wyjeżdżamy na wycieczki dalsze. Na przykład w tym roku mamy Pradziada, mamy Biskupią Kopę, mamy Jesztet, wszystkie miejsca takie, które krainę wygasłych wulkanów, gdzie no, niemożliwe jest dojechać pociągiem czy autobusem, to wtedy wynajmujemy autokar, zbieramy ludzi i jedziemy. Mamy też raz w roku wycieczkę wyjazdową na tydzień. W tym roku jedziemy w Beskid Sądecki. W tamtym roku byliśmy w Zawoi. To są cały tydzień wycieczki w góry.
1: Całkiem niemała grupa, 60 osób tak oficjalnie zrzeszonych i z Państwem podróżujących, ale jak wspomnieliście, tych osób jest więcej, więc ja o odzew Wałbrzyszan, mieszkańców miasta i regionu też chciałem zapytać. Jak to wygląda? Trzeba zapraszać, zachęcać do tej aktywności, czy jednak ta informacja o działalności klubu i tych wycieczkach się rozchodzi?
9: 60 osób to jest tak faktycznie ilość ludzi zapisana. Wiadomo, nie wszyscy członkowie są w stanie we wszystkich wycieczkach uczestniczyć. Dlatego zachęcamy ludzi z zewnątrz. My motywujemy ich poprzez stronę internetową, zachęcając do wzięcia udziału w naszych wycieczkach, które są bezpłatne. Promują zdrowy tryb życia, zdrowy styl życia, wędrówki górskie, ruch, świeże powietrze i wiadomo, no, pozytywne same takie aspekty.
1: Hasło darmowe jest najczęściej największym magnesem, bo dzisiaj, owszem, jest moda na zdrowie, na bycie fit, na aktywność i ruch, ale w wizji niektórych to się wiąże z tym, że trzeba karnet na siłownię kupić, strój, buty, kilkaset złotych. No i tutaj koszty nam rosną, jeśli chodzi o podejmowanie tej aktywności. No a spacer, a wycieczka tutaj możemy zaoszczędzić, więc tym bardziej Państwa zachęcamy. Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, ja na taki spacer czy wycieczkę z Państwem się wybiorę, ale to będzie mój pierwszy spacer czy też wycieczka od x miesięcy, być może nawet lat. Co z moją kondycją, co z moim przygotowaniem, czy ja w ogóle dam radę, bo Państwo, zakładam, w boju jesteście zaprawieni.
10: To znaczy, zdarza się, że ludzie idą i nie mają tej kondycji. Tak prawdę powiedziawszy, albo idą w nieodpowiednich butach, bo o ubraniu to nie mówimy, bo ubranie to jest obojętnie, co człowiek założy. Natomiast najważniejsze są buty. Nieraz ludzie idą w nowych butach, kupią sobie buty niewychodzone, nogi obtarte. Były takie przypadki, że pani myślała, że jak 4 razy dziennie schodzisz 4. piętra i na dół, to pójdzie na wycieczkę, później płakała. Zdarzały się takie wypadki.
1: To była pierwsza i ostatnia wycieczka, pewnie.
10: To zgadza się, zgadza się. Ale są osoby, które no, idą nieprzygotowane, bo myślą, że jeżeli to jest wycieczka nawet po płaskim terenie, a niedużo tych kilometrów jest, to dadzą radę. Niestety nie. I dlatego zawsze mówimy, że jeżeli ktoś chodzi, to niech zaczyna od tych najsłabszych wycieczek, a jeszcze przed, to niech sobie zrobi po prostu takie wycieczki. Nawet gdzieś po Wałbrzychu pochodzi, żeby nabrać tej kondycji.
1: Czyli co, jak na co dzień 4. piętro, to tak, żeby na wycieczkę się wybrać, to 4 razy dziennie, góra, dół i może wtedy będzie jakaś...
10: To jest za mało.
11: Dodam, że mówi się o Wałbrzyskich tutaj, nie każdy lubi nasze okolice Wałbrzyskie, bo u nas nasze góry, czy suche, kamienne, wałbrzyskie, tak zwane Małe Tatry. I ludzie nie lubią chodzić po naszych górach, bo żeby wejść, może nie są góry wysokie, ale żeby wejść na każdą górę, to trzeba z niej zejść prawie do tego samego poziomu. Na następną znowu trzeba wejść i robimy taką sinusoidę. I teraz właśnie robimy drabinę wałbrzyską. Robimy ją składaną, jak my to mówimy, w 6 odcinkach, no bo 80 parę kilometrów, no to jest szacun. No da się, robią.
10: W internecie, że w październiku chyba będzie, na 4 dni i będzie drabina wałbrzyska robiona.
1: To z dużym podziwem patrzę, bo nie ukrywam, że ja słysząc drabina Wałbrzyska i 80 kilometrów, to nie ruszając się z krzesła czuję, jak kropla płotu spływa mi po czole, więc rozumiem zasadność rozłożenia tego na raty. No i to też chyba już taka forma dla troszkę bardziej zaawansowanych podróżników, jak mnie mam.
8: To znaczy my się staramy tak, no może tak trochę dlatego, żeśmy ją podzielili na 6 części, bo na 4 części to wiadomo, że już będzie dosyć długie odcinki i dosyć troszkę trudniejsze podejścia, trudniejsze zejścia, bo wiadomo, że jest dłuższy odcinek. My żeśmy podzielili to na 6 odcinków, które się skracają trochę odcinki. I zdarzają się, że tam jeden, tak jak byliśmy na tej drugiej części drabiny, no to był jeden z dłuższych odcinków, prawie 20 kilometrów, ale tam dużo przewyższeń nie było. No ale tam, gdzie są większe przewyższenia, to staraliśmy się podzielić na krótsze odcinki. No i staramy się tak dla tych osób, którzy są słabsi, że w miarę postępu obserwujemy, idziemy i dajmy na to, jak zostają w tyle, czekamy na nich, oni podejdą do nas, odpoczną, idziemy dalej, tak, że czas nas po prostu nie goni. No my jesteśmy w takim wieku już, że czasu mamy trochę dużo i nie musimy się spieszyć do domu, jak to się mówi. I idziemy trochę wolniej i nadążają za nami. Tylko że no, są ludzie, którzy naprawdę nie zdają sobie sprawy z przewyższeń, bo niektórzy ludzie nie wiedzą, co to znaczy przewyższenie, czy coś, o tam twierdzi, dajmy na to osoba, że a przewyższenie takie i takie, to ta góra jest taka, ja tam wchodziłem, a to nie jest prawda o tych przewyższeniach, bo to trzeba znać topografię geograficzną, odkąd się bierze przewyższenie terenu i wtedy sobie zdaję sprawę, że to jest podejście dosyć strome na krótkim odcinku i trzeba podejść, a później trzeba zejść. To wiadomo, że podchodzi się lepiej, jak się schodzi, bo wtedy jak się schodzi, to obciążenia na kolana wchodzą i dlatego jest dużo wskazane, żeby dużo chodzić, właśnie tak jak my dużo chodzimy, dużo po górach chodzimy i my jesteśmy już trochę przyzwyczajeni i jak idziemy, czy tam schodzimy, to no też odczuwamy to, nie przeczę, że nie, bo też człowiek to odczuwa. Też kurczę nieraz dostaje wieczorem, jak dużo przejdziemy. No ale jeżeli dużo się chodzi, dużo się ćwiczy, no to wtedy jest wiadomo, że człowiek przyzwyczajony jest do tego, że się uodparnia, tak jak ze wszystkim.
1: Na wycieczki i spacery dziś, przypominam, zaprasza Was Wałbrzyski Klub Wędrowców. Do tego spotkania wracamy za krótką chwilę po przerwie, bo teraz jeszcze ważna informacja dla małych miłośników sportu, którzy zapewne już z niecierpliwością wyczekują wakacji i te właśnie wakacje będzie można spędzić aktywnie, między innymi za sprawą AquaZdrój Wałbrzych.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: W tym roku ruszają pool kolonie właśnie w AquaZdroju. To propozycja dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Najmłodsi przez całe lato będą łączyć aktywność fizyczną, zabawę oraz rozwijanie nowych umiejętności. 4 turnusy sportowych pól kolonii się odbędą, tym razem podczas których dzieciaki wezmą udział m.in. w codziennych zajęciach na basenie, nauce pływania dostosowanej do poziomu uczestników, treningach koszykarskich z Akademią Górnik Zamek Książ Wałbrzych, warsztatach kulinarnych, zajęciach z pierwszej pomocy, grach terenowych, wyjściach do kina, kręglach oraz wielu innych dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą. Start 29 czerwca, finał 7 sierpnia. Chcemy stworzyć dzieciom wakacje pełne ruchu, nowych doświadczeń i kontaktu z rówieśnikami. To propozycja dla rodziców, którzy szukają bezpiecznej, aktywnej i wartościowej formy spędzania wolnego czasu, podkreśla Kamila Świerczyńska, prezes zarządu AquaZdrój Wałbrzych.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Za nami wieczór, który zapewne na długo pozostanie w pamięci miłośników mocnych wrażeń, a przede wszystkim dobrej literatury. W miniony poniedziałek multimedialna filia biblioteczna wypełniła się po brzegi fanami twórczości mistrza polskiego kryminału Marka Krajewskiego. Głównym powodem tego wyjątkowego spotkania była premiera najnowszej powieści autora pod tytułem Droga krwi. To książka szczególna dla nas wszystkich, ponieważ jej fabuła została osadzona właśnie w Wałbrzychu. Wspólnie z pisarzem oraz głównym bohaterem, młodym psychiatrą Herbertem Anwaltem, czytelnicy ruszyli tropem ponurych tajemnic wzgórza szubienicznego. Niezwykle dynamiczną i pełną anegdot rozmowy z Markiem Krajewskim poprowadził Mateusz Mykytyszyn. Dzięki jego dociekliwości licznie zgromadzeni słuchacze mogli poznać fascynujące zakulisowe szczegóły dotyczące procesu twórczego, zbierania historycznych materiałów o powojennym Wałbrzychu oraz konstruowania wielowymiarowych postaci. Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy spotkania mogli całym sobą poczuć klimat nowej powieści. Wybrane fragmenty Drogi krwi przeczytali aktorzy Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Dominika Zdzienicka oraz Czesław Skwarek. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy kuluarowe. Kolejka po autografy i osobistą dedykację od mistrza zdawała się nie mieć końca. Cierpliwość Wałbrzyszyn została jednak nagrodzona, bo nikt nie odszedł z pustymi rękami. To kolejny dowód na to, że Wałbrzych czyta i literaturę kocha. A jak wyglądały kulisy powstawania tej książki, bo spisywała się ona właśnie w murach Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami i o tym opowiedział mi jej pracownik Rafał Bijak.
12: Marek Krajewski, no to pisarz znany z kryminałów retro, gęstej atmosfery, charakterystycznych opowieści, mocno osadzonych w realiach historycznych, no choćby przykład Wrocławia, gdzie toczy się szereg jego wydarzeń. Natomiast no, Wałbrzych także nie jest obcy panu Markowi Krajewskiemu, choćby ze względu na to, że chyba najbardziej rozpoznawalna postać, która wyszła spod jego pióra, czyli Eberhard Mok, pochodził z Wałbrzycha. Tu pomysł jest dość nietypowy. Mamy w końcu pisarza, który na kilka tygodni przyjeżdża do miasta, w którym, w lokalizacji którego będzie osadzał swoją powieść. Odwiedza to miasto, zwiedza, sprawdza na własnej skórze poszczególne lokalizacje, tak aby jak najlepiej, jak najbardziej realistycznie oddać to miasto. Głównym bohaterem nie będzie tym razem Eberhard Mok, ale będzie to postać także znana fanom twórczości Marka Krajewskiego. Będziemy mieli do czynienia z postacią o nazwisku Anwalt, którego historia ma się rozciągnąć na trylogię, na trzy tomy, które będą osadzone w przedwojennym Wałbrzychu. Tyle na razie możemy stracić.
1: Czyli to nie jest tak, że to będzie jednorazowa krótka historia, tylko ona będzie miała jeszcze swoją kontynuację w przyszłości.
12: Tak, jak najbardziej. Sam autor zaznaczał, że jest to historia, która ma się rozciągać i która ma się zamknąć w trylogii. Także uspokajam, nie będzie to pojedyncza przygoda, pojedyncze spotkanie z bohaterem w naszym mieście, a możemy sobie zaplanować trzy kolejne tury, trzy kolejne spotkania.
1: Zatem czekamy na kolejne odsłony twórczości Marka Krajewskiego, a o tym opowiadał w programie Radia Złote Przeboje Rafał Bijak z Wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy teraz do spotkania z Wałbrzyskim Klubem Wędrowców, który zaprasza na wycieczki, zaprasza do wspólnego podróżowania, a o tychże górskich podróżach w Wałbrzychu i okolicach opowiadają Zbigniew Matiewicz, Arkadiusz Olejnik, Bożena Brauer i Grażyna Staszewska.
2: Czas wolny w Wałbrzychu.
1: Troszkę za kulisy zajrzeliśmy, troszkę powiedzieliśmy, jak się przygotować, jak zacząć, jeśli to będą pierwsze próby, ale o samo miejsce też chciałem zapytać, bo o tym Wałbrzychu już wspomnieliśmy, jego najbliższych okolicach, bo ktoś mógłby wyjść z założenia, mieszkam tutaj 20, 30, 40 lat, ja tu wszystko znam, co ja będę spacerował po miejscach, które są dla mnie oczywiste. Czy Państwo spotykacie się z takimi opiniami, czy jednak to poznawanie tej najbliższej okolicy też może być nieoczywiste?
9: No, powiem panu, że Wałbrzych jest pięknie położony, dookoła są wspaniałe góry, jest tych miejsc, jest tych szlaków, tych miejsc stosunkowo dużo, także nawet ludzie, którzy od wielu lat mieszkają w Wałbrzychu, nie byli jeszcze na wszystkich szlakach, we wszystkich miejscach, w okolicach wszystkich. Wiadomo, turystyka się rozwija, powstaje coraz więcej wież widokowych, co jest magnesem dla nowych turystów, dla nowych członków klubu, nie tylko sympatyków, którzy po prostu nie zawsze sami by się na taką wycieczkę wybrali, a z nami jednak się decydują, bo czują się zaopiekowani.
1: Też taką korzyścią wydaje mi się fakt, że jeśli dopiero zaczynamy taką przygodę z turystyką, wycieczkami i spacerami troszkę dłuższymi niż do sklepu na zakupy i do apteki, to jest fakt, że no nie zawsze podchodzimy do tego na zasadzie, że jak gdzieś idziemy, to planujemy trasę. Czasem spacer wydaje się, czy wycieczka hasłem pod tytułem idę przed siebie, wrócę jak się zmęczę. Państwo macie określone trasy, określone punkty. No i na początku to też może być wyzwaniem, żeby taką trasę sobie atrakcyjnie zaplanować. Tutaj chyba na gotowo mamy, bo taka trasa przed wycieczką jest już wyznaczona i zaplanowana. A korzyści jakie jeszcze są? Jeśli mielibyśmy zaprosić i zachęcić, to dlaczego warto z takiej turystyki zorganizowanej korzystać?
10: Dlaczego? Dlatego, że są przesympatyczne osoby, które zawsze zaopiekują się daną osobą. Pośmiejemy się, pożartujemy i wracamy szczęśliwi do domu.
1: No to towarzysko jest to aspekt bardzo ważny dla tych, którzy te kwestie czysto fizyczną i sportową będą zrzucali na drugi plan. A co jeszcze?
9: Nikogo nie zostawiamy na pewno bez opieki. Staramy się całą grupą wrócić. Pilnujemy po prostu osoby, które zostały gdzieś tam w tyle.
10: Nieraz jest tak, że osoba, która też chodzi, ale ma kryzys. I zdarzało się już tak, że osoby schodziły z daną osobą, bo już wiedziały, że ta osoba nie dojdzie. Po prostu schodziły do miasta i też ta osoba nie schodzi sama, tylko zawsze idą z nią dwie, trzy osoby.
9: Tylko dodam, że nie wszystkie nasze wycieczki są forsujące, tak jak tutaj mogłoby to wyglądać z naszej rozmowy. Mamy też wycieczki takie spokojniejsze, mniej kilometrów z ogniskiem, po bardziej płaskim terenie. Także każdy znajdzie coś dla siebie w naszych wycieczkach, w naszej ofercie.
1: Ja stykając się z członkami PTTK, w zasadzie niezależnie od miejsca, zawsze słyszę to samo, że to jest grupa, która nie boi się żadnej pogody i żadnych warunków atmosferycznych i ja zawsze na to patrzę z podziwem, ale mam też poczucie, że nie do każdego ten argument przemawia, ale spotkaliśmy się w dość ważnym, charakterystycznym momencie, no bo wiosna, bo cieplej, bo ładnie, oczywiście pogoda też potrafi zaskoczyć, ale mam wrażenie, że to jest chyba taki czas, który jednak tej aktywności troszkę bardziej będzie sprzyjał, więc chyba warto ten moment tym bardziej wykorzystać, żeby czas w Wałbrzychu spędzić ciekawiej.
8: Dokładnie i tak jak żeśmy powiedzieli, dla turysty, dla każdego jednego turysty, prawdziwego turysty pogoda nie przeszkadza. Czy jest deszcz, czy jest śnieg, czy jest zima, a trzeba powiedzieć, że zimą szlaki też są piękne, jesienią też są piękne, później wiosną przecież piękne szlaki mamy, latem też mamy, tylko tak jak tu koleżanka powiedziała, trzeba się umiejętnie przyszykować do tego, no, trzeba mieć ten sprzęt ochronny, dajmy na to jakąś kurtkę przeciwdeszczową, buty jakieś nieprzemakalne, no i zapraszamy naprawdę, bo są naprawdę ciekawe wycieczki i ciekawe trasy organizujemy, dostosujemy się po prostu, my staramy się dostosować do ludzi, jak ludzie od zależności, no to wiadomo, że nie można kogoś zostawić z tyłu, bo ja nie jestem tej zasady, że albo trzeba biegnąć. No, nieraz można troszkę na równym terenie, przypuśćmy troszkę szybciej, troszkę wolniej. Także zachęcam wszystkich do wycieczek, naprawdę.
11: Mówi się, że Nie ma złej pogody. Jest zła odzież założona w tym dniu.
1: I złe nastawienie.
11: I złe nastawienie, dokładnie.
1: To wszystkim tym, którzy miewają wątpliwości związane z warunkami atmosferycznymi, życzymy tego, żeby to nastawienie się zmieniło i żeby deszcz za oknem czy też śnieg nie zniechęcały. Więc zapraszamy niezależnie od aury, niezależnie od pory roku, bo w zasadzie za każdym razem u Państwa coś się dzieje. No i myślę, że to jest ten moment, w którym jeszcze warto wspomnieć, jak już wpadliśmy na pomysł, że dobrze, to spróbuję, podejmę to wyzwanie, to żeby być na bieżąco, to gdzie? Strona internetowa, media społecznościowe, to już padło. Internet jest dzisiaj dobrym źródłem informacji i tak też w Państwa wypadku jest.
8: Dodatkowo mamy tutaj, drukujemy takie ulotki, przekazujemy ulotki, jak przychodzą się zapisywać, czy coś do klubu załatwić, do nas tutaj przychodzą, to tam wystawiamy ulotki, każdy sobie bierze tą miesięczną ulotkę na cały miesiąc wycieczki i tam jest dokładna informacja, jaka jest wycieczka, jakie przewyższenie i jaka długość trasy, jakie punkty mniej więcej główne na trasie pokonujemy. Także naprawdę dużo, dużo informacji, a szczególnie właśnie mamy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, swoją stronę internetową i tam dużo umieszczamy właśnie. Tu jest nasz kolega właśnie Arek, główny szpec od naszej strony. On to pięknie oprawia, on to pięknie wystawia wszystko, za co mu dziękujemy. No zresztą całemu zarządowi dziękuję, bo żeby nie nasz zarząd, to by klubu nie było, a ktoś nad tym pracuje, ktoś to ustawia, te wycieczki, to wszystko, a wiadomo, że dużo ludzi chce chodzić, ale żeby, dajmy na to, chciało poprowadzić wycieczkę, to za bardzo się boi. To ja też się kiedyś z początku bałem, nie chciałem organizować, bo gdzie bym, nie dałbym radę. No a teraz organizuje się wycieczki, człowiek już tak w tempo, w ten rytm wpadł. Także naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera jest na wycieczkach, bardzo fajnie ludzie się dogadują, przychodzą, no i przede wszystkim dużo znajomych wtedy jest, dużo, dużo ludzi poznaje, nie siedzi sam w domu przed telewizorem, bo wiadomo, czym to grozi, siąść przed telewizorem, wziąć berło w rękę i już koniec, nie ma wycieczek.
1: Ten tryb Państwu jest obcy, wy czas spędzacie aktywnie, no i do tego też słuchacze Radia Złote Przeboje, mieszkańców Wałbrzycha, mieszkańców okolic zachęcamy. Hasło internet, strona internetowa padły kilka razy, to jeszcze przypomnijmy, jak Państwa znaleźć, żeby ta nazwa została w pamięci, żebyśmy mogli być na bieżąco i te najbliższe wycieczki zaplanować.
9: Oczywiście na Facebooku nasz profil Wałbrzyski Klub Wędrowców, tam profil jest na bieżąco aktualizowany, są wszystkie aktualne plany wycieczek, pojawiają się przypominajki o najbliższych wycieczkach, z każdej wycieczki pojawia się relacja z wycieczki ze zdjęciami, no i to jest główne źródło informacji, które jest na bieżąco aktualizowane, nawet mogę śmiało powiedzieć, że kilka razy w tygodniu, także nasza strona żyje, dużo się dzieje, na tej stronie zachęcam do śledzenia naszej strony facebookowej Wałbrzyski Klub Wędrowców.
8: Nawet muszę dodać, że z Wrocławia przyjeżdżają tu i z nami chodzą.
11: Ze
8: Świdnicy, ze Świebodzic, także tu z okolic, a w sumie rzeczy w Głuszycy, a w sumie rzeczy żeśmy zdali jeszcze taką znajomość Mieroszu w Górach, wędrujące Głuszce z Głuszycy, Mieroszu w Górach z Mieroszowa, to nieraz z nimi wycieczki organizujemy, nieraz z nimi imprezy różne organizujemy, także naprawdę jest, działalność mamy szeroką rozwiniętą, naprawdę, że warto chodzić, warto wychodzić z domu, tak jak sama nazwa kiedyś wskazywała, niedziela nas nie ma w domu, a teraz się zmienił na Wałbrzyski Klub Wędrowców. Tak?
1: Ale w niedzielę nadal Państwa nie ma w domu.
8: Nadal nas w niedzielę nie ma.
9: Niedziela jest dla nas.
1: Zatem raz jeszcze na koniec zapraszamy na wycieczki z Wałbrzyskim Klubem Wędrowców.
2: Tym żyje Wałbrzych.
1: Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozi 23-letniemu mieszkańcowi naszego miasta, który odpowie za tak zwane krótkotrwałe użycie pojazdu, spowodowanie kolizji drogowych oraz trzykrotne złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło 25 maja na terenie powiatu wałbrzyskiego pomiędzy Unisławiem Śląskim a Rybnicą Leśną. 23-latek najpierw wezwał lawetę do uszkodzonego pojazdu, a następnie, wykorzystując moment wykonywania czynności przez kierowcę pomocy drogowej, odjechał lawetą. W trakcie dalszej jazdy młody mężczyzna doprowadził do 3 kolizji drogowych na terenie miasta. Uszkodził 2 zaparkowane samochody oraz infrastrukturę drogową, w tym słupki blokujące wjazd na parking. Następnie porzucił lawetę przy ulicy Grodzkiej w Wałbrzychu i próbował ukryć się na terenie placu zabaw przy jednym z przedszkoli. Policjanci z wałbrzyskiej jedynki szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę. Podczas interwencji 23-latek nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania ani powodów, dla których zabrał lawetę. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do dalszych badań. Jeżeli wynik okaże się pozytywny, mieszkaniec Wałbrzycha usłyszy również zarzut kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków. Dodatkowo mundurowi ustalili, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który, jak wspomniałem, złamał aż 3-krotnie. 26 maja zatrzymany został, doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu oraz 3-krotnego złamania zakazu sądowego. Następnie trafił do sądu rejonowego w Wałbrzychu, który już zadecydował o zastosowaniu wobec 23-latka środka zapobiegawczego w postaci 2-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego w Dzierżoniowie. Za popełnione przestępstwa 23-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A na koniec, bo niestety do finału powoli się zbliżamy, propozycja dla tych, którzy cenią muzykę i chcieliby podszlifować swoje zdolności wokalne. Będzie ku temu możliwość w Starej Kopalni. A do skorzystania z tych zajęć zachęca Malwina Kubik.
13: Tak, chcemy troszeczkę przeorganizować naszą Wałbrzyską Szkołę Talentów, czyli tą ofertę skierowaną do Wałbrzyszan i do młodzieży, uczniów, dorosłych również z okolic. Czyli tą taką ofertą zajęć pozalekcyjnych. Okazało się, że mamy bardzo duże zainteresowanie zajęciami wokalnymi. Myślę, że sam Wałbrzych ma talent, też się do tego przyczynia. No i że tak naprawdę pani instruktor Maja Karteczka, która u nas prowadziła i prowadzi w dalszym ciągu swoją sekcję, to trochę za mało i że najzwyczajniej na świecie się kobieta nie wyrabia. Więc zaczęliśmy szukać kolejnego instruktora śpiewu. Zgłosiła się do nas pani Paulina Lenda. No i razem z nią otwieramy kolejną sekcję. Tym razem to ona ją poprowadzi. Właśnie trwa nabór. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej. To jest takie nazwisko, które właśnie kojarzy nam się z Talent Show. Pani Paulina też była uczestniczką ogólnopolskiej edycji. Zaprezentowała się świetnie. Dzisiaj uczy śpiewu i naprawdę robi to nieźle. No zainteresowanie też pokazuje, że tak naprawdę...
1: Nazwisko jest magnesem.
13: Nazwisko jest magnesem, no ale samo nazwisko też nic by nie wniosło, gdyby nie było poparte tym talentem. Prawda? Okazało się, że jest sporo osób, które chętnie pod skrzydła Pauliny przyjdzie uczyć się talentów wokalnego, szlifować swoje talenty. No więc pozostały ostatnie miejsca i zachęcamy, żeby się kontaktować. Wałbrzyska Szkoła Talentów będzie miała wkrótce sporo nowości do zaoferowania. My bardzo mocno od 2-3 miesięcy przygotowujemy się do kolejnego sezonu szkolnego, czyli już teraz myślimy o wrześniu, październiku. Z końcem roku wiadomo, raczej te zajęcia się wyciszają, niektóre z nich już uruchomiliśmy właśnie tak jak te zajęcia z Pauliną, ale sporo fajnych rzeczy będzie się działo od września. Już teraz mogę powiedzieć, że zwłaszcza rodziców maluszków, takich do 4 roku życia zachęcam do obserwacji, bo naszych profili, naszej strony internetowej, bo właśnie będziemy uzupełniać ofertę również o zajęcia dla tych najmłodszych, których dotychczas nie było. Tą niszę chcemy zapełnić.
1: Czyli te najnowsze warsztaty wokalne to będzie taka stała forma, to nie jest jednorazowe spotkanie.
13: Nie, to będzie zupełnie stała sprawa. Tutaj stawiamy na to, żeby pod okiem jednego instruktora móc swój talent rozwijać, żeby instruktor zdążył nas poznać, nasze możliwości, żeby po prostu wiedział, jak je szlifować.
1: A te możliwości macie w Starej Kopalni. Do skorzystania z tej oferty zachęcała Malwina Kubik, a ja zapraszam już na kolejne wydania magazynu Tydzień w Wałbrzychu. W tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM.